0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Dwaj ostatni mężczyźni, którzy rozpoczynali i kończyli zbrodniczy peleton na drzewach, a więc Iwo Owczarek i komendant Mąka, byli silni, rośli, a w ich krwi stwierdzono jedynie śladowe ilości alkoholu. Oni także zawiśli. Mąka na dodatek głową w dół i żył najdłużej. Widział wszystko i jak twierdzi Boziłow, gdyby przeżył, wydałby sprawcę. Zabójca podjął więc ogromne ryzyko. Po co to zrobiłeś? Co chcesz mi powiedzieć? Szepnął do siebie Hubert. Jaki masz dla mnie przekaz? Czujesz się bezkarny, wszechwładny, wszechmocny i działasz bezczelnie, brawurowo. Zdecydowałeś się na miejsce publiczne, które od zawsze było sceną dla kontrowersyjnych treści. Na czym polega twoja kontrowersja? Czy ukarałeś ich, czy też uwolniłeś? Od czego? Dlaczego wybrałeś sznurki? I dlaczego zostawiłeś każdemu z nich możliwość uwolnienia? Zostałbyś wydany, rozpoznany, ukarany. Tego właśnie chcesz? Czyżbyś był jednym z nich? Podejrzanym, który nie poniósł kary? Jaką krzywdę wcześniej wyrządziłeś? I komu? Nagle usłyszał skrzypienie kroków. Odwrócił się i z trudem hamując zdziwienie, przywitał się z Aramem Figasem. Wiedziałem, że cię tu znajdę, powiedział olbrzym. Hubert zaś bezwiednie wyobraził sobie, jak wdowiec wiąże i wiesza ofiary na drzewach. Przyszłoby mu to zupełnie bez trudu. Z pewnością miał środki, by przywieźć ich tutaj, dokonać fortelu z ciężarówką i niezauważony odejść z miejsca zdarzenia. Miałby też motyw. Jeśli, rzecz jasna, teoria Izabeli Stańczyk i jego zmarłej żony Stasi jest prawdziwa. Uścisnęli sobie dłonie. Przyszedłem się pożegnać, kontynuował Aram. Wyjeżdżam do Stanów. Jonasz leci ze mną. Mamy już bilety. Sprawy sądowe są w toku. Opłaciłem kogo trzeba, żeby stary Englot nie stanął nam na drodze. Jego małżonka jest bezproblemowa, jeszcze nam pomogła. Przyniosła kwit, że zrzekają się opieki. Rozstali się, wiesz? Nie wytrzymała z tym ch**em.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Budziłyśmy w niektórych mężczyznach skrajne uczucia. Z jednej strony domyślnie traktowali nas jako gorsze, że nie przeskoczymy, nie pobiegniemy i tak dalej, co też nie było przecież prawdą. Z drugiej, przy niektórych działaniach czułyśmy się przez tych samych ludzi docenione. Niektóre dziewczyny to nawet dużo więcej niż docenione, bo teraz na szybko naliczyłam w głowie 7 betkowych małżeństw. Brałyśmy aktywny udział w działaniach i żaden facet nie potrafił tak wmieszać się w tłum, wygasić podejrzenia, zalegendować obecność obserwacji na środku rynku jak my. Łażenie po centrum Krakowa to była nasza specjalność, a nie facetów. A prawda jest taka, że ze względu na charakterystykę miasta u nas jednak królowała nie jazda autem, ale chodzenie na piechotę i jazda komunikacją miejską, w której byłyśmy naprawdę dobre. Gdy przyszłam w 1981 roku do pracy, wywiadowczynie zliczyć można było dosłownie na palcach jednej ręki. W drugiej połowie lat 80. zaczęło się to zmieniać. Wówczas właściwie na każdą zmianę w każdej z 3 sekcji obserwacji wychodziła dziewczyna. Wywiadowczyń było już może z 10. Mimo to nadal panowała atmosfera wspomnianego zła koniecznego, napędzana przez niezbyt życzliwe jednostki, często mające w wydziale sporą władzę.
2: Ania. Mnóstwo chłopaków było w porządku, nie można złego słowa powiedzieć. Miałyśmy wielu wspaniałych kolegów i przełożonych, z niektórymi jesteśmy w kontakcie do dziś. Ale nie brakowało takich, którzy mieli mniejszą lub większą władzę i odnosili się do kobiet bardzo lekceważąco. Mam dobry przykład, dotyczący akurat Oli. Któregoś razu zbieraliśmy wywiadowców na robotę i jeden z przełożonych o nią zapytał. Odpowiedziałam zgodnie z prawdą, że Ola jest w zaawansowanej ciąży i nie ma jej w pracy. Nie obchodziło go to i kazał ją ściągnąć. Nie wiedziałam, co zrobić. Dzwoniłam nawet do naszego prawnika, który też nic nie wymyślił.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku nauka na wyciągnięcie ręki dla nas, ludzi ciekawych świata, czyli Copernicus Festival. O tym, co wydarzy się w Krakowie w czasie festiwalowych spotkań, opowiedzą goście poranka. Zajrzymy też do teatru tego, w którym pojawił się nowy Hamlet.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: reklama. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Po reklamie.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Nauka na wyciągnięcie ręki dla nas, ludzi ciekawych świata, czyli Copernicus Festival. O tym, co wydarzy się w Krakowie w czasie festiwalowych spotkań, opowiedzą goście poranka. Zajrzymy też do teatru tego, w którym pojawił się nowy Hamlet.
1: Śniadanie mistrzów prezentuje Łukasz Wojtusik. Po 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i żena bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

139 dzień roku, 19 maja, wtorek mamy i od razu daje znak o poranku, że w kalendarzu nietypowych świąt piękne święto mamy. Dzień dobrych uczynków. Dobry uczynek, tylko przypomnę, to nie tylko ten, który dla nas i tylko dla nas i wyłącznie jest dobry. Ja mam dla was, mam nadzieję, dobre śniadanie mistrzów, smaczne, radiowe, to pewne. Do 10:00 to również pewne. A dobry uczynek dzisiaj postaram się zrobić na przykład muzycznie. Feeling good? Na dobry początek dnia? Może być?

0: Uwielbiam zaczynać dzień w dobrym towarzystwie. W waszym towarzystwie, Enoli Holmes towarzystwie. Z drugiej części tej opowieści muzyka Daniela Pembertona wybrzmiała przed chwilą w towarzystwie człowieka, który wie o faktach wszystko, jest nim Mateusz Bożek.
1: A już myślałem, że mnie pominąłeś.
0: Mateusz Bożek już z nami, co w faktach o siódmej?
1: Dzień dobry, zajrzymy do piłkarskiej ekstraklasy. Z nią żegna się Arka Gdynia. Nie mogli z tą porażką pogodzić się kibice Arki, którzy wywoływali prezesa klubu. O szczegółach powiem za chwilę.
0: A fakty w poranku co pół godziny.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i żena bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
0: 19 maja, wtorek, jest siódma, są pierwsze porannie fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Mateusz Bożek.
1: Zatrzymano dwoje Polaków płynących we flotylli Sumut, która zmierzała z pomocą do Strefy Gazy. Według organizatorów zatrzymani to Łukasz Kozak i Agata Wisłocka. Kozaka siły izraelskie zatrzymały na wodach międzynarodowych, zabierając z pokładu łodzi Marlin, a 4 godziny później z jednostki Azur została zabrana Wisłocka. W stronę Gazy wciąż płynie łódź Karima Awada, posiadającego brytyjskie i egipskie obywatelstwo, studenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Polski resort dyplomacji potwierdził wcześniej udział Polaków we flotylli i zaznaczył gotowość do udzielenia im wsparcia. Izraelscy żołnierze weszli na pokład kilkunastu łodzi z flotylli. Jesteśmy niezmiernie zaniepokojeni bezpieczeństwem naszych uczestników, którzy zostali wzięci jako zakładnicy na wodach międzynarodowych w sposób nielegalny i bezprawny. Nie wiemy, gdzie się znajdują, nie wiemy, ilu z nich faktycznie zostało porwanych. Mówił jeden z uczestników flotylli. MSZ Izraela zapowiedziało, że nie pozwoli na żaden wyłom w zgodnej z prawem blokadzie morskiej Strefy Gazy. Do godziny 3:00 40 łodzi zostało przechwyconych przez Izraelczyków. 10 wciąż zmierza w kierunku Gazy. Strona rządowa na żadnym etapie nie została poinformowana o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Takie zapewnienie składa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony przypomniał, że gwarancję utrzymania obecności amerykańskiej dał w ubiegłym roku prezydent USA Donald Trump.
15: W Stanach Zjednoczonych tej informacji nie miał nikt. To trudno, żeby ktoś z sojuszników miał większą informację niż same władze Stanów Zjednoczonych. Takie decyzje o wstrzymaniu kontyngentu, wymiany rotacji, o wstrzymaniu rotacji zapadły w ostatnich godzinach czy dniach. I jak widać po przesłuchaniu, nikt w Stanach Zjednoczonych, oprócz bardzo wąskiego grona, nie miał tych informacji i z żadnym państwem sojuszniczym Stany Zjednoczone się nie podzieliły. Jak widać też nie było o tym mowy w rozmowie kilka dni temu prezydenta Trumpa z prezydentem Nawrockim.
1: Tyle minister obrony narodowej. Czasowy zakaz przebywania w strefie buforowej przy granicy z Białorusią ma zostać przedłużony o kolejne 90 dni. Na czerwiec, lipiec i sierpień, zakłada opublikowany projekt rozporządzenia resortu spraw wewnętrznych w tej sprawie. Obecnie obowiązujące kończy się 2 czerwca. Obszar objęty zakazem nie ulegnie zmianie. Strefa co do zasady nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych.
3: Poranne fakty RMF Classic.
1: Arka Gdynia żegna się z piłkarską ekstraklasą. Przesądziła o tym porażka u siebie z Brukbetem Termaliką Nieciecza 2-3 w przedostatniej ligowej kolejce. Decydujący gol padł w doliczonym czasie gry. Z porażką nie mogli się natomiast pogodzić kibice Arki, wywołując prezesa klubu Wojciecha Pertkiewicza. Od prezesa chcieli wyjaśnień, dlaczego Arka spadła. O wygrywaniu myślą za to nasi kadrowicze z piłki nożnej sześcioosobowej, czyli Soka. Polecieli do Albanii na Mistrzostwa Europy. Polacy będą bronili tytułu, który wywalczyli przed rokiem.
2: Nie wybiegamy na razie dalej w przyszłość, czyli najpierw oczywiście musimy zrealizować ten pierwszy cel, aby myśleć o grze o medale. Musimy przede wszystkim wyjść z grupy i na razie nasze takie starania, myśli będą tutaj skierowane właśnie na fazę grupową, także na pierwsze 3 mecze.
1: Mówił trener kadry Klaudiusz Hirsch. Pierwszy mecz Polaków jutro. Biało-czerwoni do boju.
13: No, ale na przykład taka Puszcza w pierwszej lidze wczoraj wygrała.
1: Zgadza się.
13: 7:30 wracamy z kolejną porcją faktów. Teraz zerkamy do pogody.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: 8 stopni w Zakopanem, podobnie w Krakowie, 10 w Kielcach, 12 w Warszawie i w Białymstoku. Tak zaczynamy wtorek. Na zachodzie bez zmian, teraz przejaśnienia, jest dość ładnie. Piękne słońce o poranku i prawie bezchmurne niebo też na Suwalszczyźnie, a na Lubelszczyźnie z kolei gęste chmury. Dziś maksymalnie możemy się spodziewać 20 stopni, ale w wielu rejonach kraju ta temperatura będzie trochę niższa.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: 4:07 zapraszam do stołu radiowego, jak zwykle do 10:00 w RMF Classic na Śniadanie Mistrzów. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
3: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Wizytówka dnia.
13: Imieniny dzisiaj mają Iwona i Iwo. Dobrego dla was. Jutro w Śniadaniu Mistrzów o pewnej ważnej teatralnie Iwonie będziemy opowiadać, księżniczce Burgunda, o premierze w Teatrze Ateneum. A wśród urodzonych 19 maja są m.in. aktor Mateusz Damięcki i piosenkarka Grace Jones. I jeszcze brytyjski wokalista Sam Smith. Najlepszego dla wszystkich, którzy mają jakikolwiek dziś powód do świętowania. A w Krakowie jest taki powód. Święto nauki się rozpoczyna. Festiwal dla wszystkich, których różne naukowe tematy po prostu interesują. Nawet jeśli są z kosmosu. O Koperniku z festiwalu będę rozmawiał z gośćmi poranka po 9:00. Wcześniej na pewno zajrzymy do Waszyngtonu i do teatru.
3: Śniadanie Mistrzów RMF Classic. Przez radio do serca.
13: Przez muzykę również. Skoro Grace Jones dziś urodzinowa, no to nie mogło zabraknąć tego utworu. Astor Piazzolla, Grace Jones, I've seen that face before. 5:07. Piękny dzień dobry.

0: Don Davis. Park Jurajski. Część trzecia. 11:07. Kolejna część opowieści Macieja nam się należy. Historycznych opowieści. Dużo światła dzisiaj będzie i duża to historia.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 19 maja 1890 roku na świat przyszedł niosący światło Ho. Dzisiaj to nazwa ponad 7-milionowego Saigonu w Wietnamie. O kim mówimy? O Nguyen Sinh Kung. To on urodził się w środkowym Wietnamie. Nguyen to nazwisko skądinąd bardzo popularne w Wietnamie, taki Nowak lub Kowalski. Nguyenem był, ale imię mu zmieniono na Tat Tanh. Pod takimi personaliami został pomocnikiem kucharza na statku. Pływał po morzach świata przez 3 lata. Potem pracował w kuchni londyńskiego hotelu Carlton. Tam spędził pierwszą wojnę światową. No dobrze, ale taki kucharz miał spowodować zmianę nazwy olbrzymiego miasta? No tak się poukładało, że owszem. U schyłku pierwszej wojny światowej Nguyen przybywa bowiem do Francji. Tam angażuje się w ruch komunistyczny i zostaje członkiem założycielem francuskiej partii komunistycznej. Ta jest częścią Kominternu z siedzibą w Moskwie. Więc w latach 20. Nguyen wyjeżdża tam. Potem jako przygotowany już działacz bolszewicki jedzie do Chin. Tam rozwija działalność wywrotową. Jest nawet chwilowo aresztowany. Już w czasie II wojny światowej organizuje we francuskich Indochinach komunistyczną partyzantkę Viet Minh. Walczy przeciw japońskim okupantom. Nie chce być takim zwykłym Kowalskim. Zmienia nazwisko Nguyen na wojenny pseudonim Ho Chi Minh. To znaczy Ho niosący światło. Po klęsce Japończyków proklamuje powstanie komunistycznej, tak zwanej Demokratycznej Republiki Wietnamu. Ale Francuzi znowu chcą mieć tam kolonię. Ho ogłasza więc wojnę Wietnamczyków o samodzielność, ale taką komunistyczną samodzielność. Po klęsce Francuzów pod Dien Bien Phu zostaje przywódcą Wietnamu Północnego i wspiera komunistyczną dywersję w Wietnamie Południowym. Swoje państwo przekształca na wzór sowiecki, wysyła wojska do walki w Wietnamie Południowym, a to państwo z kolei uzyskuje w końcu wsparcie Amerykanów. USA zaczynają bombardowania Wietnamu Północnego. Konflikt będzie wchodził w nową fazę. Kiedy wspierani przez Sowietów komuniści opanują cały Wietnam, będzie już dawno po śmierci Ho Chi Minha. Ta miała miejsce w roku 1969, ale jego legenda będzie rosła, wspierana przez propagandę. W 1976 roku wielomilionowy Saigon otrzyma nową nazwę ku czci dawnego Nguyena i do dzisiaj nazywa się Ho Chi Minh, czyli niosące światło Ho.

0: 7.20 w kalendarzu nietypowych świąt. Bardzo praktyczne święto dzisiaj. Dzień mycia samochodów, czysta szyba. To ja przypomnę, nie tylko estetyka. Przez czystą szybę po prostu lepiej widać także innych użytkowników ruchu. Zanim jednak dojedziecie na myjnię, czy też do myjni, obierzmy kierunek morze. Nie może, ale na pewno dobiega końca duża inwestycja drogowa w Sopocie.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Duża drogowa inwestycja w Sopocie, remontowa, to przebudowa ulic Pułaskiego i Bema. Otwarcie planowane jest na najbliższą niedzielę. Z nami nasza reporterka Renata Pasiut. Renato, czy jest co świętować?
2: Oczywiście, że jest, bo w ramach prac zmodernizowano m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i przebudowano potok. Pojawiła się nowa jezdnia, chodniki i miejsca parkingowe. Zostały też wprowadzone rozwiązania uspokajające ruch. Jest też dużo nowej zieleni. Posadzone zostały m.in. lipy, klony czy głogi.
0: Brzmi pięknie, a co w programie? Otwarcie ulicy Pułaskiego?
2: Prócz oficjalnego zakończenia inwestycji można będzie coś dobrego zjeść, bo wydarzenie odbędzie się pod hasłem przynieś i poczęstuj. Z pewnością stoły nie będą więc puste. Dodatkowo zaplanowano warsztaty, animacje dla dzieci, występy muzyczne, a na finał silent disco. Początek o 14:00.
0: W najbliższą niedzielę, o czym informowała nas Renata Pasiut.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Skoro pojawił się w Śniadaniu Mistrzów temat policyjny, to powinien się pojawić także temat policyjny w faktach. I tak też się stanie, bo będą kilogramy narkotyków, różowa kokaina przejęta przez policjantów ze Stołecznej Woli.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i żena bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.

0: Jest 7.30, są fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Mateusz Bożek.
1: Ponad 5 kg narkotyków, tym bardzo rzadką w Polsce różową kokainę, czyli Tusim, przejęli policjanci ze Stołecznej Woli. Zatrzymali dwie osoby. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof

0: zasada.
1: To 37-letnia kobieta oraz rok młodszy mężczyzna. Narkotyki mieli schowane w różnych miejscach w swych mieszkaniach, a także komórce lokatorskiej. Mundurowi znaleźli najwięcej amfetaminy, ale także kokainę oraz właśnie tusi. To niezwykle groźna mieszanka syntetycznych narkotyków o różowej barwie i owocowym zapachu. Jest wielokrotnie silniejsza niż kokaina i szybko uzależnia. Policjanci działali w śledztwie dotyczącym handlu narkotykami w Warszawie. Postępowanie nadzoruje prokuratura Wola.
0: Benzyna o 5 groszy w górę, diesel o 3. Kierowcom przypominamy o nowych, niestety wyższych, maksymalnych cenach za paliwa. Litr podstawowej benzyny kosztuje nie więcej niż 6,42, a oleju napędowego 6,85.
2: Poznaj fakty. RMF Classic.
0: Na koniec wracamy do Ekstraklasy i Arki Gdynia, która odpada z piłkarskiej ligi.
3: Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak, bo wszyscy nastawialiśmy się na to, że dzisiaj wygramy ten mecz, natomiast niestety przegraliśmy i nie chcę tu zrzucać na nikogo winy.
0: Mówił po meczu trener klubu Dariusz Banasik. Przypomnę, Arka niespodziewanie przegrała wczoraj u siebie z już zdegradowaną Termaliką 2-3. I to w jakich okolicznościach? Wcześniej prowadząc, a ostatniego gola tracąc w doliczonym czasie gry. Trzeciego spadkowicza poznamy w sobotę. Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy rozpoczną się o 17:30.
4: Fakty kolejne rozpoczną się o 8:00. Zapraszamy na nie. A teraz zerkamy do pogody. Gdzie o poranku wita nas piękne słońce? Na Suwalszczyźnie na przykład. Tam prawie bezchmurne niebo. Ładnie też na krańcach zachodnich. W Wielkopolsce mamy 10 stopni i trochę przejaśnień. Podobnie w centrum. Deszczowe chmury o poranku zatrzymały się na południowym wschodzie naszego kraju. Dziś maksymalnie 20 stopni nam się zapowiada. Najcieplej ma być w centrum. Projekt Poranek Trwa, w którym to poranku czas na nowość z projektu Hail Mary. Harry Styles.

0: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.
1: Branża wypoczynek o poranku może być? No bo jak lepiej zacząć dzień od myślenia o tym, że człowiek by odpoczął. Polacy coraz częściej łapią wakacje przed wakacjami, tak wynika z najnowszego badania. Prawie połowa z nas planuje wyjazd już wiosną albo na początku lata. Dlaczego? No bo po pierwsze jest taniej, po drugie luźniej, po trzecie bez tłumów. Najbardziej spontaniczni są ponoć w takich wyborach najmłodsi dorośli. 20-latkowie stawiają na krótkie city breaki i weekendowe wypady. No. Klasyczny środek wakacji, to już tylko co dziesiąty plan urlopowy, wakacje w tym czasie, środka wakacji, czyli rozumiem, że na przełomie lipca i sierpnia. Co ciekawe, coraz chętniej w planowaniu wakacji pomaga nam sztuczna inteligencja. Jaki z tego wniosek? Wakacje nie muszą czekać do lipca, wiosna też umie w odpoczynek. Taką mam nadzieję.
0: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.
1: Upraszam się jedynie o zabranie RMF Classic na wakacyjną wycieczkę. Można to zrobić po prostu grając to, co gramy dla was przez aplikację w smartfonie.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
0: Po reklamie.

0: Można nucić. Można także wykonywać te piosenki The Police, ćwiczenia relaksacyjne. I wdech, i wydech. I wdech, i wydech. I teraz duży wydech poproszę po spotkaniu z panem Stingiem, bo trzeba się zrelaksować, bo wieści teraz będą poważne.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Na pasaż zaprasza Igor Skrzypek.
2: Dzień dobry, kłaniam się. No, pozostając w tym uniwersum The Police, no to przypływa do nas taka wiadomość w butelce. Niestety niezbyt fortunna dla naszych portfeli. Rośnie inflacja bazowa. To wskaźnik, który określa wzrost cen z pominięciem tych dotyczących energii, paliw i żywności, no czyli tych wydatków pierwszej potrzeby. Inflacja bazowa w kwietniu wyniosła 3%, tak wyliczył Narodowy Bank Polski, czyli w ciągu miesiąca mamy wzrost o 0,3 punktu procentowego. Ekonomiści obawiają się, że w tym tempie szybko możemy przekroczyć cel inflacyjny NBP. Przypomnę, jego górna granica to 3,5%. To byłyby złe wieści dla kredytobiorców, bo jeśli tak się stanie, bardzo możliwe, że Rada Polityki Pieniężnej może szybko wrócić do podwyższania stóp procentowych, ergo raty kredytów będą droższe.
0: Ale czy tak będzie, czy nie będzie, to w znacznej mierze zależy od cen ropy. Ta na razie o poranku nieco tanieje.
2: I to teoretycznie są dobre wieści, bo to jest dość przewrotna reakcja rynku na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump stwierdził, że wtorek, czyli dziś, miał być dniem ataku na Iran, ale nie będzie. Zostałem poproszony przez Arabię Saudyjską, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i innych o przesunięcie ataku o 2 lub 3 dni, na krótki czas, bo sądzą, że są bardzo blisko zawarcia porozumienia. I w reakcji na to przesunięcie ropa potaniała o 2%, no ale kierowcy niestety na razie tego nie odczują. Czeka nas spora podwyżka na stacjach po aktualizacji hurtowych cen paliw. Zarówno benzyna 95-oktanowa, jak i olej napędowy mogą być droższe o kilkanaście groszy za litr już jutro, bo te stawki za metr sześcienny paliwa podskoczyły o 100 zł, o 150 zł niecałe. To jest spory wzrost. No ale tak dużych zmian na szczęście nie zobaczymy na kursach walut, a to też ważne w kontekście tankowania. Tu szczególnie ważny jest dolar. Złoto o poranku jest stabilne. Wspomniany dolar 3,64 kosztuje. Euro 4,24. Frank szwajcarski 4,64. Funt brytyjski 4,88.
0: No tak, żeby nie było smutno i poważnie, że będzie gorzej, to mówiłeś o reakcji rynku na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, takiej przewrotnej reakcji. Ja myślę, że to może tak być, bo przecież pan prezydent Donald Trump ostatnio opublikował zdjęcie swoje w mediach społecznościowych z kosmitą. To też chyba przewrotne, tylko nie do końca rozumiem rodzaj tej przewrotności.
2: Może rynek obawia się, że to są podszepty spoza planety.
0: Że jest jeszcze jeden gracz na rynku ropy. Podsumowanie ekonomiczne dnia już zupełnie serio o 18, a z nami porannie był Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Może wcale nie E.T. Go Home, tylko E.T. zamawia baryłki ropy.

0: ten dźwięczek, tak, on może insynuować, ulepimy dziś bałwana, ale nie lepimy bałwanów, wiosna, środek wiosny i ma być cieplej. Wieści pogodowe tuż po faktach, a co w faktach się wydarzy, to wie Mateusz Bożek.
1: Zgadza się, no na pewno zajrzymy do Wielkiej Brytanii, w której postanowiono dostarczyć paczki nie za pośrednictwem kurierów, ale dronów.
0: To tak, to ja chętnie posłucham Bogdana Frymorgana w tej sprawie, szczegółowo o 8.
2: Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
0: Jest 8, są fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Mateusz Bożek.
1: Decyzja przemyślana, skonsultowana na wszystkich szczeblach dowodzenia. Tak Pentagon odpowiada na pytanie o wstrzymanie rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Sprawa od czwartku wzbudza emocje. Nie tylko w naszym kraju, nie tylko w Europie, ale także wśród polityków za oceanem. O szczegółach z Waszyngtonu, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
14: Decyzja o wycofaniu 2. Brygady Pancernej z Europy Wschodniej jest godna potępienia i wstydliwa dla naszego kraju. Sekretarz Obrony zrobił to bez żadnych ustępstw ze strony Rosji, bez koordynacji z Polską, wzorowym sojusznikiem, podkreślił republikański kongresmen Don Bacon, który domaga się wyjaśnień od Pentagonu. Pentagon przerwał milczenie, a w wiadomości, jaką otrzymałem, napisano: nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili i przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą. Przekazał mi Joel Valdez, pełniący obowiązki rzecznika Pentagonu. Dodał, że decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów dowództwa oraz na wszystkich szczeblach dowodzenia. Chodzi tutaj o europejskie dowództwo armii USA, odpowiedzialne za wszystkie amerykańskie operacje wojskowe w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: A do Stanów Zjednoczonych wrócimy w RMF Classic przed 8.30. Powiemy o Donaldzie Trumpie, który wstrzymał się z atakiem na Iran, bo, jak twierdzi, poprosili o to jego sojusznicy. Pielęgniarki sprzeciwiają się nowej ustawie dotyczącej kształcenia położnych. Chodzi o najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia, który trafił w tej chwili do konsultacji. Żeby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające jedynie 1,5 roku. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Czego oczekują położne i pielęgniarki? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
15: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
16: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
15: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy. Poszukiwanie nowego pomysłu na szkolenie położnych to jest konsekwencja tego, że w Polsce jest coraz mniej porodów. Jak ustaliłem w czerwcu, resort zdrowia zaprezentuje mapy z propozycją, gdzie w naszym kraju powinny działać oddziały położnicze. Jednym z kryteriów ma być co najmniej 700 porodów rocznie, czyli 2 porody dziennie. Coraz więcej szpitali w Polsce ma problem z uzyskaniem takiego wskaźnika.
1: Kierowcy, o poranku uważajcie na S8 w Warszawie, na odcinku między węzłami Marywilska-Wisłostrada. Zepsuty samochód blokuje jeden pas w kierunku Poznania. Jedźcie ostrożnie.
10: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: W Wielkiej Brytanii ruszyły pierwsze dostawy paczek za pośrednictwem dronów. Firma Amazon gwarantuje dostawy w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia. Jednak, jak donosi londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan, żeby korzystać z tego serwisu, trzeba spełnić kilka warunków.
17: Paczka nie może być większa niż pudełko po butach i powinna ważyć maksymalnie 2 kg. Dostarczający ją dron nie ląduje, tylko upuszcza przesyłkę, unosząc się kilka metrów nad ziemią. Początkowo zamawialiśmy cokolwiek, żeby tylko przyjrzeć się tej maszynie, ale teraz już używamy jej na poważnie. Na przykład w tej paczce są gumowe rękawice, których potrzebuję do pracy w ogrodzie. Firma prowadząca dostawy realizuje 10 rejsów w ciągu godziny. Maksymalny dystans, jaki mogą pokonać drony, to 12 km od ośrodka, w którym pakowane są przesyłki.
1: W tej chwili tego typu dostawy poza Wielką Brytanią są testowane także w Stanach Zjednoczonych.
0: Kolejne testy, kolejne próby, kolejne fakty o 8.30. U nas teraz zerkamy do pogody.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Gęsto chmur na Lubelszczyźnie, podobnie na Podkarpaciu. Tam rano i przed południem może delikatnie padać. Duże chmury i niewielkie przejaśnienia tylko w rejonie Bydgoszczy. Poza tym nie jest źle. Dużo słońca mamy na krańcach zachodnich, podobnie w stolicy. Piękne słońce nad Suwałkami. Najcieplej obecnie w Białymstoku, tam 14 stopni, dziś pogoda w kratkę i maksymalnie stopni 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: 5 po 8 w Dniu Dobrych Uczynków dzielę się z Państwem tym wszystkim dobrym, co mam, a mam radiowe śniadanie i naukowe opowieści. Sam się nie znam, ale znam tych, co się znają, jak mówią. Po 9:00 goście Kopernikus Festiwalu, który dzisiaj rozpoczyna się w Krakowie, będą z nami. Dzisiaj także opowieść pana profesora nam się należy, Ryszarda Tadeusiewicza, nowa, czyli nowy odcinek felietonu Technika dla laika, a do tego za moment łączenie z Lidią Krawczuk, która zna się świetnie na Ameryce. I jeszcze dzięki Natalii Grzeszczyk do teatru zajrzymy na premierę.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Przywodzimy na myśl.
0: A u nas, bardzo proszę, na scenę wchodzi Wangelis i jego rydwany ognia. 6 po 8, za chwilę przegląd prasy w Śniadaniu Mistrzów.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: ,4% Polaków zadeklarowało posiadanie kryptowalut, a relatywnie najczęściej kupują je młodzi mężczyźni. To wynik badania zleconego przez Narodowy Bank Polski, a informuje o tym we wtorkowym, czyli dzisiejszym wydaniu Puls Biznesu. To co, to może jeszcze jakieś dane, sprawy ważne, tym przecież zajmuje się prasa. Koniec z jedzeniem na dowóz? Pyta chyba retorycznie dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o implementację unijnych przepisów. Restauracje obawiają się znaczącego wzrostu kosztów i zmniejszenia opłacalności dostaw z dowozem po wejściu w życie przepisów o pracy platformowej. Eksperci uspokajają i radzą poczekać na ostateczny kształt projektu ustawy, no ale są już dane, które pokazują, że po wprowadzeniu takich ewentualnych zmian cena dostawy może przewyższać koszt posiłku, a to wpłynie na pewno na zachowania zakupowe klientów. To wszystko szerzej w dzienniku Gazecie Prawnej. A my teraz dziękujemy. Takie sformułowanie. Bardzo dziękujemy. Proszę sobie radzić samemu. O odprawionych, zwolnionych z pracy, z odprawą, pisze w Newsweeku Elżbieta Turley i przygląda się różnym branżom, sprawdzając, ile może taka odprawa kosztować pracodawcę i dotychczasowego pracownika. Co ciekawe, potencjalny pracodawca zwolnień grupowych zna rynek, no i wie, na ile może sobie pozwolić. W praktyce, jak bardzo zbliżyć się do minimalnej krajowej za maksymalną liczbę godzin w pracy? To właśnie to oznacza. Co dzieje się, gdy dla firmy stajemy się jedynie kosztem? I co idzie za kilkunastoma tysiącami złotych, które wydają się być poduszką finansową dla osób odprawionych, zwolnionych, taką odprawą na do widzenia. Co za tym idzie, o tym więcej poczytacie w najnowszym wydaniu Newsweeka.

0: Iron Man, temat Briana Tylera w śniadaniu mistrzów, to za nami, a my teraz łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump twierdzi, że wstrzymał planowany amerykański atak na Iran. Jednocześnie zapewnia, że amerykańska armia pozostaje gotowa do działania w każdej chwili. Sprawie przygląda się dla nas w Waszyngtonie nasza korespondentka Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Donald Trump poinformował, że wstrzymał planowany amerykański atak na Iran, który, jak twierdzi, miał zostać przeprowadzony we wtorek. Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i kilka innych państw poprosiły mnie, czy moglibyśmy to odłożyć o 2 albo 3 dni na krótki czas, ponieważ uważają, że są bardzo blisko osiągnięcia porozumienia. A jeśli uda się to zrobić tak, żeby Iran nie wszedł w posiadanie broni nuklearnej, to myślę, że jeśli oni będą usatysfakcjonowani, to prawdopodobnie my również będziemy. Trump jednocześnie zaznaczył, że jeśli negocjacje zakończą się niepowodzeniem, amerykańskie siły są gotowe do przeprowadzenia, jak to określił, pełnoskalowego uderzenia praktycznie natychmiast. Cała sytuacja pokazuje, jak zmienna pozostaje polityka administracji wobec Iranu. Jeszcze dzień wcześniej Trump ostrzegał Iran, że powinien działać szybko, bo, cytując jego wpis, zegar tyka. W ostatnich tygodniach wielokrotnie wysyłał sprzeczne sygnały dotyczące dalszego przebiegu konfliktu. W tle trwają negocjacje dotyczące programu nuklearnego Iranu. Według źródeł cytowanych przez Washington Post, obie strony w ostatnich dniach wymieniały kolejne propozycje i kontrpropozycje. Wcześniejsza amerykańskie propozycje zakładały m.in. wieloletnie ograniczenia dotyczące wzbogacania uranu przez Iran, ale Teheran miał je odrzucać. Jednocześnie napięcie w regionie pozostaje wysokie. Stany Zjednoczone i Iran pozostają w sporze dotyczącym cieśniny Ormuz, strategicznego szlaku, przez który przepływa około 20% światowych dostaw ropy. Sytuacja już wpływa na rynki energii i ceny paliw. Na razie nie wiadomo, czy rzeczywiście doszło do przełomu w rozmowach, czy jest to jedynie kolejne przesunięcie decyzji.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

Piotr Marczewski, muzyka z kariery Nikodemadyzmy. Jazzowo zrobiło się w Śniadaniu Mistrzów. Za chwilę kolejna porcja faktów, z którymi przybędzie do studia Mateusz Bożek. A w tych faktach wieści sportowe Arsenal.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: 17:89.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Po reklamie.

0: 8.30, RMF Classic, RMF Classic Warszawa i fakty, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Może spaść do 30 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie nawet 65 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami. Alerty pierwszego stopnia obejmują 9 województw. Chodzi m.in. o Dolny Śląsk, część Mazowsza, Pomorza i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami niewykluczony jest także grad. Ostrzeżenia obowiązują od 12 do 23. Po Ministerstwie Obrony Białorusi teraz siły zbrojne Rosji potwierdzają ćwiczenia swoich sił nuklearnych. Od dziś do czwartku, jak informuje rosyjski resort obrony, w ćwiczeniach weźmie udział ponad 64 tysiące żołnierzy i prawie 8 tysięcy sztuk sprzętu wojskowego. Z poligonów na terytorium Rosji zostaną wystrzelone pociski balistyczne i manewrujące. Teraz Bliski Wschód. Donald Trump wstrzymuje się z atakiem na Iran. Uderzenie miało nastąpić dziś, jednak... Zostałem poproszony przez Arabię Saudyjską, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie i innych, czy możemy przesunąć atak o 2 lub 3 dni. Na krótki czas, bo sądzą, że są blisko zawarcia porozumienia, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych.
2: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
1: Arsenal Londyn o krok od zdobycia tytułu mistrza Anglii. Lider

0: byli po golu Kaja Havertza pokonał skromnie Burnley 1-0. I teoretycznie Arsenal mistrzostwo może zapewnić sobie już dziś, jeśli wieczorem Manchester City straci punkty z Bournemouth. Byłby to pierwszy tytuł Arsenalu od 2004 roku, czyli od ponad 20 lat.
1: Fakty kolejne, nie trzeba na nie 20 lat czekać, 10, 5, po prostu będą o 9 i Mateusz do nas wtedy powróci. A teraz zerkamy do pogody. Na krańcach zachodnich, patrzę na mapę, jest ładnie, ale to się zmieni w ciągu dnia, zrobi się burzowo. Mateusz mówił o tych miejscach, gdzie burz się spodziewamy, z piorunami pewnie. Późnym popołudniem może zagrzmieć też na Dolnym Śląsku, w rejonie Szczecina, od 9 do 14 stopni. Teraz najchłodniej jest na Podkarpaciu i na Podhalu, dziś do 20 stopni maksymalnie. 8:32. To może teraz łyk klasyki, a potem spotkanie z Hamletem. Pan Bach się wprasza z kantatą.

0: Klasycznie nam się zrobiło i klasycznie o tej porze należy nam się łyk kultury. W Śniadanie Mistrzów tak też będzie, a kulturalnie zabieram Państwa do teatru. Mamy nowego Hamleta, który ma przemówić też do pokolenia Z. Chodzi o najnowszą propozycję Teatru Powszechnego w Warszawie. Twórcy spektaklu dramat Szekspira przenieśli do świata korporacji i sztucznej inteligencji, gdzie syn zmarłego szefa odkrywa tajemnicę jego śmierci. W tle narasta bunt. Twórcy spektaklu pytają nas o sens rewolucji i miejsce młodego pokolenia w systemie, łącząc teatr z estetyką internetu i bezpośrednim kontaktem z widzem.
1: Jest konflikt człowieka ze światem pod takim względem, że jest to człowiek, który z jakiegoś powodu nie przyzwyczaił się jeszcze do okrucieństwa i zasad funkcjonowania tego świata i Hamlet jest jakiś uroczo naiwny w tym swoim konflikcie z tym światem, mówiąc o jakiejś niesprawiedliwości i o zepsuciu i zgniliźnie. Tak naprawdę jakby się obudził dopiero dzisiaj, jakby dopiero tego dnia, którego to wygłasza, uświadomił sobie, że tak jest.
2: Hamlecie drogi, to co sobie nałożyłeś na ten tekst, żeby on miał sens?
3: Myślę, że ciekawsze jest to, nie co nałożyłem, tylko co reżyser Kamil Białaszek zdjął z oryginalnego tekstu Szekspira, a zdjął z niego kilka ważnych, przynajmniej dla postaci Hamleta, elementów, jakim są jego monologi, które dają widzowi dostrzec insight Hamleta w tym momencie, gdzie właśnie on ma szansę na wypowiadanie tych wszystkich swoich obserwacji na temat niesprawiedliwości świata, na temat tego zła i tego, jak on siebie odnajduje w tym. Kiedy mu to zabieramy i zaczynamy widzieć go tylko w faktycznych sytuacjach, jak on się zachowuje wobec reszty dworu, wobec swojej matki, wobec swojej kobiety i jak realizuje też narzucony przez ducha ojca plan, no to się okazuje, że to nie jest taka szlachetna postać, jakby się mogła wydawać i też zadania, które Kamil stawia, jeszcze to podkręcają.
0: Tak, o przedstawieniu Natalii Grzeszczyk opowiadali Kamil Białaszek, reżyser, a także Antek Sztaba, który gra Hamleta. O Hamlecie w Teatrze Powszechnym słuchaliśmy, a jutro kolejne przedstawienie na deskach Teatru Powszechnego. Jeśli chcecie więcej wieści z teatrów, to najlepszy adres to Cafe Classic. Po 17 zawsze w soboty pod wodzą Natalii Grzeszczyk w RMF Classic.
4: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Po reklamie.

0: pluszowe śniadanie misiów.
1: Otwieramy nasz radiowy kącik, w którym zbieram wasze historie o pluszakach, pluszowych zabawkach. Tych, które pamiętacie z dzieciństwa i tych, które towarzyszą wam albo waszym dzieciakom do teraz. Paweł krótko napisał: mój miś nie miał imienia, ale był nie do zdarcia. W domu, w piaskownicy, na rowerze. Wszędzie go ze sobą zabierałem. Dziś pewnie dałbym mu na imię Druch. Pawle, no takiego drucha to warto mieć nie jednego. To taki druch, co się nazywa pluszak od RMF Classic z logo RMF Classic na pięknej białej koszulce. Taki druch też, mam nadzieję, już niedługo towarzyszyć ci będzie. Poślemy go drogą pocztową. A na wasze pluszowe opowieści, niezwykłe historie i zwykłe całkiem, czekam. Autorów najpiękniejszych opowieści nagradzamy misiem z logo RMF Classic. Nie dajcie się prosić, opowiedzcie nam swoją bardzo pluszową historię.
0: Pluszowe śniadanie mistrzów.
1: Wszystkim misiom gramy teraz. Staszek Sojka, ty drucha we mnie masz.

0: Rocky odwiedził śniadanie mistrzów, tak zwana pieśń motywująca Bill Conti, to za nami, a fakty z kraju i ze świata się szykują. No nie same się szykują, bo Mateusz Bożek je przygotowuje.
1: Zgadzam się, dokładnie
0: co
1: tak.
0: Co w faktach o dziewiątej.
1: Tak jest. O obrazie Jacksona Pollocka, który został wystawiony na aukcji, którego cena bardzo szybko się zmieniała w milionach dolarów, aby z 70, 80 i tak dalej osiągnąć prawie 180, ponad 181 milionów dolarów. Jak do tego doszło? Za chwilę o tym powiem.
0: Szkoda, że właśnie powiedziałeś kwotę, wiesz? Bo ja już zacząłem otwierać portfel i liczyć te dwudziestki, ale...
1: Ani mnie, ani ciebie na to nie stać. Znaczy chyba, że o czymś nie wiesz.
0: Nie. Ani 25 tysięcy pokoleń mojej rodziny. Fakty o dziewiątej.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest dziewiąta, zapraszamy na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Mateusz Bożek.
1: To zastępca sekretarza stanu USA, Christopher Landau, wydał polecenie, aby umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wyjazd do Stanów Zjednoczonych, ustaliła agencja Reutera. O sprawie byłego ministra sprawiedliwości miał dowiedzieć się od amerykańskiego ambasadora w Polsce. Tom Rose miał, jak twierdzi agencja Reutera, poinformować Landaua o sprawie wczesną wiosną i uważał byłego ministra za kogoś, kto jest niesprawiedliwie ścigany. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
13: Landau natychmiast wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. To była ta droga. I Zbigniew Ziobro, na którym, jak przypomina agencja Reutera, ciążą zarzuty, otrzymał wizę dziennikarską. Agencja zwraca uwagę na jeden istotny fakt. Bardzo rzadko zdarza się, że wizy są wydawane politykom, na których ciążą zarzuty. Przy wypełnianiu wniosku są szczegółowe pytania. Aby uzasadnić przyspieszenie procedury, Landau powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Donalda Trumpa lub sekretarza Marka Rubio w tę sprawę. Miała to być decyzja człowieka numer dwa w hierarchii Departamentu Stanu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Kilkuset rolników z całej Europy zapowiedziało dziś w Strasburgu protest w związku z drastycznymi podwyżkami cen nawozów. Tam właśnie o wsparciu dla rolników mają debatować dzisiaj europarlamentarzyści. Organizacje rolnicze uważają jednak, że proponowane dotychczas wsparcie jest niewystarczające, co może doprowadzić do drożyzny artykułów spożywczych. Polscy rolnicy popierają protest, ale mają własne postulaty. Domagają się dotacji do nawozów ze względu na ich wysokie ceny. Jednocześnie apelują o ochronę polskich zakładów azotowych. Zgodnie z zapowiadaną strategią Unia ma w najbliższym czasie skupić się na sposobach ograniczenia zależności od importu, zwiększeniu produkcji krajowej, a także na szerszym wykorzystywaniu alternatywnych nawozów, z czym nie zgadzają się europejscy rolnicy. Kierowcy, ostrzegamy Was przed utrudnieniami na Krajowej 15 koło Torunia. W miejscowości Rogówko zderzyły się dwa samochody. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Musicie też uważać na Krajowej 1 między Tychami a Bielskiem Białą. W Piasku zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Bielska.
3: To są fakty dnia w RMF Classic.
1: A na koniec faktów w RMF Classic abstrakcyjny ekspresjonizm cenowy.
14: Ladies and gentlemen, the Jackson Pollock.
1: Obraz Jacksona Pollocka No. 7A z 1948 roku, wystawiony na aukcję w domu Christie's w Nowym Jorku. Cena szybko się zmieniała i to w milionach dolarów.
14: 97 million, 100 million, 16 million, 117, 118, 119,
1: 70, 80,
14: 25, 140.
1: Ostatecznie
14: 157 million dollars. Congratulations.
1: 157 milionów. Tyle wylicytowano plus opłaty. Ostatecznie 181 milionów 200 tysięcy dolarów za biało-czarny mazie Jacksona Pollocka.
0: Jakie mazie? To jest bardzo poważny obraz. Naprawdę to jest dużo pieniędzy. Właśnie policzyłem, że to jest 656 milionów złotych. Dobrze, kolejne fakty bezcenne.
1: Nie wracajmy do tego.
0: Bezcenne. Pogubiłem się w samym Ja bym liczył te dolary chyba przez cały poranek, od poniedziałku do piątku. Dobrze.
1: To możemy się tam jutro zająć.
0: Dobrze, ale dzisiaj zajmiemy się faktami o 9:30.
1: Dzisiaj zajmiemy się faktami.
0: Wraca Mateusz, ja zajmę się teraz pogodą.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Było pięknie, ale teraz trzeba się osadzić w realności, w rzeczywistości. Dnia ciemne chmury pojawiły się nad centralną częścią naszego kraju. To oznacza, że może popadać na przykład w Warszawie deszczowo na Lubelszczyźnie. Przejaśniło się nam trochę na południu, na Śląsku i w Małopolsce, w Krakowie. Teraz pojawiło się słońce. Mamy 9 stopni w Rzeszowie, 12 w Warszawie, 14-15 już w Białymstoku. To najcieplejszy punkt na mapie Polski. Teraz dziś do 20 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Czym różni się mózg człowieka od mózgu muszki owocówki? Jak świadomość kształtuje naszą rzeczywistość? Czy sztuczna inteligencja utrudnia nam myślenie? I jak to wszystko z tym wszechświatem się zaczęło? O tym dyskutować będą goście Kopernikus Festiwalu, który dzisiaj rozpoczyna się w Krakowie, potrwa do niedzieli. Po 9:30 my przejrzymy z organizatorami program festiwalowy. Wcześniej też naukowo będzie za sprawą nowego felietonu profesora Ryszarda Tadeusiewicza. I będzie też festiwal słuchowisk.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Posila w drodze.
0: Z nami cały czas najpiękniejsza muzyka filmowa Top Gun.

0: 1000 lat po ziemi, muzyka znakomitego twórcy, który ostatnio gościł w Krakowie na 19. Festiwalu Muzyki Filmowej. A tym gościem był oczywiście James Newton Howard. Tymczasem śniadanie mistrzów, czas na stały punkt wtorkowego poranka, czyli spotkanie z panem profesorem naukowe.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: To, jak się zaczął wszechświat, fascynuje i fascynowało ludzi od bardzo dawna. Teorię tak zwanego Wielkiego Wybuchu, która jest obecnie teorią dominującą, sformułował w sposób formalny w 1922 roku fizyk Alexander Friedman. Natomiast w 1929 roku potwierdził to obserwacją Edwin Hubble, który pokazał, że galaktyki rozbiegają się właśnie w taki sposób, jakby kiedyś cała materia była w jednym punkcie i tam nastąpił ten tak zwany Wielki Wybuch. Wobec tego teoria Wielkiego Wybuchu jest czymś bardzo dobrze naukowo w tej chwili i astronomicznie uzasadnionym. Natomiast, co zabawne i ciekawe, mianowicie pierwszy pomysł tego, że cały wszechświat powstał z jednego punktu i ten jeden punkt wybuchając wykreował cały wszechświat, wprowadził nie żaden naukowiec, tylko Alan Edgar Poe, czyli pisarz, który w 1848 roku, a więc znacznie wcześniej niż teorie fizyków, napisał takie dzieło, które nazywało się Eureka Poemat Prozą. I w tym poemacie prozą Alan Edgar Poe sformułował pomysł, że świat powstał w następstwie wybuchu. No a potem, no cóż, fizycy to po prostu potwierdzili.

0: 9.18 z rodu Guinnessów. Dźwięczne i wdzięczne. Dźwięki Ian Eshkeri.
1: Co słychać w Poznaniu?
0: O, właśnie, słychać będzie sporo. Umiecie opowiadać tak, że znajomi słuchają was jak zaczarowani. Bardzo możliwe, że macie po prostu talent do tworzenia opowieści do słuchania, czyli słuchowisk. A takich osób poszukują właśnie organizatorzy festiwalu, na którym prezentowane będą takie dźwiękowe, małe i duże arcydzieła.
2: Nie stawiamy żadnych ograniczeń tematycznych, ani też formalnych, poza tym, że ta narracja musi być dominująca. Szukamy też bardzo ciekawych dźwiękowych realizacji i wykorzystania dźwięku, efektów dźwiękowych, postprodukcji w słuchowisku. No, jedyny taki myczek to jest, prosimy o materiał do 90 minut. Myślę, że to wystarczy na to, żeby móc stwierdzić, czy mamy tutaj do czynienia z czymś niezwykłym i wyjątkowym. Będziemy mieć oczywiście trzyosobowe jury. Każdy konkurs ma swój skład i to jury będzie oceniać te prace.
0: Opowiadała nam organizatorka Anna Szamotuła. Sam festiwal słuchowisk dopiero jesienią. Program właśnie się tworzy, ale warsztaty w tym programie dla twórców na pewno się znajdą.
3: Będą warsztaty z reżyserii dźwięku. Mamy trzy ciekawe osoby, które podzielą się swoim doświadczeniem. Jessica Drum, Andreas Jungwirth i Agnieszka Szczepańczyk. I będą prowadzić warsztaty i masterclass. Będzie też słuchowisko na żywo. Będzie w wykonaniu zespołu ZUMF, trio Piotr Kacz, Patryk Daszkiewicz, Paweł Doskocz. Będzie na podstawie tekstu i w wykonaniu Karoliny Wiktor, która jest przede wszystkim artystką wizualną.
0: Opowiadał Hubert Winczyk z Fundacji Fonorama. Sam festiwal w październiku.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: Łyk klasyki, 11. sonata fortepianowa A-dur pana Mozarta o 9.26 w śniadaniu mistrzów. Za chwilę Mateusz Bożek pojawi się z kolejną porcją faktów i opowie o ważnej sprawie dotyczącej wstrzymania rozmieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy w Polsce.
1: Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1000

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Po reklamie.

0: Jest 9:30, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Mateusz Bożek.
1: Ukraina potępia ćwiczenia z bronią jądrową na Białorusi. Według ukraińskiego MSZ-u skuteczną reakcją na rosyjsko-białoruskie manewry z bronią atomową przy granicach NATO powinno być zaostrzenie sankcji wobec Moskwy i Mińska, a także zwiększenie wsparcia dla Ukrainy i wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance sojuszu. Jak już informowaliśmy, od dziś do czwartku we wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach nuklearnych weźmie udział ponad 64 tysiące żołnierzy. Poczekajmy w tej sprawie na oficjalne stanowisko Departamentu Wojny USA, tak o wstrzymaniu z kolei rozmieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówił gość porannej rozmowy w RMF FM, poseł partii Centrum Ryszard Petru. Co jego zdaniem oznacza decyzja Amerykanów?
2: To oznacza, że my musimy zupełnie zmienić sposób myślenia i my jako Polacy, my jako Europa musimy bronić się sami. Stąd też dyskusja na poważnie o parasolu jądrowym ze strony Francji, jeżeli chodzi o nasz teren. To oznacza zupełnie przedefiniowanie jakby sposobu obrony Europy. Wydaje mi się, że to jest krytycznie ważna dyskusja.
1: Mówił Ryszard Petru.
3: Niezwykłe fakty.
1: Warszawskie mandarynki są rekordzistkami, które podbijają Europę. Badania tych kaczek wykazały, że jeden z samców doleciał nawet do Szkocji, czyli 1600 kilometrów od domu. Dlaczego ptaki te odlatują tak daleko?
4: Nasze warszawskie mandarynki od wielu lat zwiększają swoją liczebność i w tym momencie mamy powiedzmy około 2 samców na 1 samicę. Więc nie każdy samiec tą swoją samicę zdobędzie. Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. One tam lecą tak jakby już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie.
5: Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to brzmi jakby te ptaki wybierały się na takie zagraniczne spa, żeby po prostu wrócić tutaj z większymi szansami na zdobycie samicy w okresie lęgowym.
4: No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
1: Wyjaśniała ornitolog Fatima Hayatli w rozmowie z reporterem RMF FM.

0: Jakubem Rybskim. Cóż, czego się nie robi dla miłości?
1: Bo pewnie, że tak. I wszyscy teraz śpiewamy w RMF Classic kaczki, dzioby w górę, fakty.
0: Ale nostalgia, aj.
1: O 10:00 wracamy z faktami. Tego serialu więcej już nie będzie. Będą wieści pogodowe. Teraz już zupełnie serio, najcieplejszą częścią Polski jest obecnie Suwalszczyzna. Tam 15-16 stopni, 13 na Mazurach stopni, 12 nad morzem i w Warszawie też, 9 w Rzeszowie, i to jest najchłodniejsze miejsce w naszym pięknym kraju. Tak się rozkłada temperatura teraz, ale będzie 20 stopni maksymalnie. Pogodnie na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, duże chmury z kolei na Mazowszu już i na Lubelszczyźnie. To może poważne rozmowy teraz. Kopernikus Festiwal. Obiecuję, że goście będą bardzo serio. I bardzo serio teraz piosenka będzie, która będzie ich wprowadzać. Rzućcie to wszystko, co złe, i na Kopernikus Festiwal wybierzcie się.

0: Muzycznie nasza świadomość już ukształtowana, mam wrażenie. Towarzyszy nam cały czas najpiękniejsza muzyka filmowa i pieśni takie jak ta, Zbyszek Wodecki, ekipa Mitch & Mitch, Rzuć to wszystko, co złe. Powiedziałem, że i na Copernicus Festival wybierz się. Słusznie powiedziałem, bo ten festiwal już od dziś.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: Goście w naszym radiowym studio, którzy wiedzą na temat Festiwalu Sporu. Diana Sałacka jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry
0: No państwu. I profesor Sebastian Szybka, kosmolog, relatywista. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Będę pytał o to, co to znaczy być kosmologiem, relatywistą, ale to za chwilę. Diano, jak co roku się spotykamy i ogłaszamy, że w zasadzie to już się zaczyna, Copernicus Festival, jaka idea w tym roku i najważniejsi goście, to?
2: W tym roku będziemy przedstawiać tematykę złożoności. Nasz świat tak naprawdę od samych molekuł po ciężko zbudowane struktury, które towarzyszą nam nie tylko na naszej planecie, ale też w całym wszechświecie, są, no cóż, jak to się mówi, it's complicated. Mhm. I tej złożoności będziemy się przyglądać, czy to jest takie fundamentalne prawo, które towarzyszy nam i nie tylko organizmom żywym, ale właśnie czy jest to uniwersalna cecha, która łączy, no, nasze poznanie świata. Mm-hmm. A z najważniejszych gości, bo o to też zapytałeś, tak, to ja już mogę oczywiście od razu państwu powiedzieć, że mamy gości, którzy zajmują się zarówno badaniami mózgu, jak i ewolucją naszego gatunku. Będziemy też rozmawiać właśnie o wszechświecie i o kosmosie, ale będziemy też odkrywać różne tajemnice naszych komórek, które też oczywiście, no, mają tą cechę, są dosyć złożone.
0: Ważne pytanie, ważne zadanie dla was to też udowodnić, że nauka i filozofia mają się do siebie czasami blisko, bo te wątki filozoficzne też na festiwalu się pojawiają.
2: Oczywiście.
0: Wy nawet pytacie dzisiaj na jednym ze spotkań o to wprost, czym dzisiaj jest ta współczesna filozofia, jakie przed nią zadania są, jakie wyzwania?
2: My tak naprawdę stawiamy pewne tezy i to są tezy filozoficzne, które później próbujemy badać empirycznie. Mhm. Musimy wiedzieć, czym chociażby, no, myślę, że tutaj łatwo się odnaleźć w takich pojęciach jak wolność, sprawiedliwość, sama demokracja, w której żyjemy, jest jakąś ideą i jest ideą filozoficzną. Natomiast jeżeli chodzi o inne pojęcia związane ze światem fizyki, to też są w pewien sposób testy filozoficzne tego, jak zbudowany jest nasz świat, mhm, na czym polega jego struktura, mhm, podstawy, ale też, co jest dosyć ważne, jak my ten świat poznajemy, czyli jaka jest epistemologia, czyli nauka o poznaniu, jak nasze aparaty percepcyjne są w stanie poznać ten świat, bo może jesteśmy ograniczeni. Jeżeli bylibyśmy na miejscu, powiedzmy, jaszczurki, ona by poznawała ten świat zupełnie inaczej, mając chociażby, no cóż, pod siebie zbudowane narzędzia. Mhm. Więc my jesteśmy też, nasz organizm, nasz aparat jest ograniczony.
0: A propos poznawania świata, to ważne, fundamentalne pytanie. Czy jeśli taki porankowiec jak ja, który ma też ograniczony zasób wiedzy i możliwości i też z pewnej perspektywy śniadania mistrzów poznaje świat, zdecyduje się wybrać na Copernicus Festival, nie mając wiedzy o wybranych zagadnieniach z tych spotkań, to rozumiem, że można. I można przyjść na zasadzie, nie wiem, ale chcę się dowiedzieć. Wiem, że na takich spotkaniach są takie postaci, które to są mocno, użyję kolokwialnego słowa, wkręcone w temat albo w dane zagadnienie, no ale rozumiem, że takie postaci jak ja też się pojawiać mogą.
2: Oczywiście. Przygotowaliśmy dla państwa program, który jest jak najbardziej popularno-naukowy i na każde z naszych spotkań można po prostu
0: Czyli
2: się
0: wybrać. Czyli można przyjść i zadać pytanie, dlaczego? Albo nie rozumiem.
2: Dokładnie tak. Aczkolwiek tutaj trzeba uważać, bo odpowiedź może być trochę długa i, że tak powiem, złożona. Natomiast jakkolwiek by to drapieżnie nie brzmiało, to co mówiłam trochę o tych podstawach filozoficznych i złożoności, tak naprawdę nasz program ma przedstawiać naukę w jak najbardziej atrakcyjny i taki właśnie prosty sposób być przedstawieniem nauki w, no, takim naturalnym języku.
0: A o tym, co jeszcze na festiwalu, ze szczególnym uwzględnieniem granic wszechświata i granic fizyki, i za chwilę będziemy rozmawiać w Śniadaniu Mistrzów.
1: Goście Śniadania Mistrzów.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie.

0: Potańczyliśmy, teraz zajmiemy się już bardzo poważnymi sprawami. Takie rozmowy od dziś do niedzieli w czasie Copernicus Festiwalu. Nauka w najlepszej formie w Krakowie.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: A z nami cały czas Diana Sałacka, profesor Sebastian Szybka. Powiedzieliśmy o bardzo wielu wydarzeniach, o głównych gościach, ale nie powiedzieliśmy także, że na festiwalu najmądrzejsza książka jest prezentowana. Znaczy jest mądre same książki, ale wybieracie wśród mądrych książek te najlepsze.
2: Tak, podczas gali wybierzemy i poznamy najciekawszą publikację popularno-naukową w różnych zresztą kategoriach. Nie będą to książki tylko dedykowane dla osób dorosłych, będą to także książki dla dzieci i poznamy finalistów tego konkursu. No i cóż, będzie nam dane zobaczyć też ciekawe reklamy, które zostały przygotowane tych właśnie publikacji, więc serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tymi wynikami.
0: Panie profesorze, czym zajmuje się kosmorelatywista? Ja wiem, że dla pana to jest trywialne pytanie, ale teraz tak wielu z nas słucha i ja też słuchałem i tak myślę, o co chodzi tak naprawdę?
3: Kosmolog to jest taki fizyk, który zajmuje się całym wszechświatem jako jednym wielkim układem fizycznym. Mhm. Fizyk relatywista to jest ktoś, kto zajmuje się teorią względności Einsteina.
0: No i proszę, i sprawa
3: wytłumaczona. Okazuje się, że te dwie rzeczy się łączą, to znaczy, żeby opisać wszechświat jako jeden wielki układ fizyczny, potrzebna jest teoria grawitacji Einsteina.
0: A w środę spotkanie, którego pan profesor będzie jednym z uczestników, konfrontacji granice wszechświata, granice fizyki, to w ogóle mi ułatwili organizatorzy, bo wszystkie pytania są w zasadzie zadane. Czy kosmos ma jakieś granice w przestrzeni w czasie?
3: Czy kosmos ma jakieś granice?
0: Bo o tym będziecie między innymi rozmawiać.
3: Tak, to znaczy zależy jak rozumieć to pytanie, bo można rozumieć je na różnych poziomach. Jeśli myślimy o modelu kosmologicznym, to nie. To znaczy najbardziej prawdopodobnym modelem kosmologicznym jest taki model, który jest przestrzennie płaski, ale oczywiście są ograniczenia, bo światło rozchodzi się ze skończoną prędkością, więc nie możemy zaglądnąć wszędzie.
0: Diana mówiła też o tym, że pojawi się ten wątek mikrofalowego promieniowania tła. Co to takiego?
3: To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Na festiwalu będzie występowała Hirania Pavlis, kosmolożka z Cambridge, która jest kosmologiem obserwacyjnym i zajmuje się właśnie badaniem mikrofalowego promieniowania tła. W dużym skrócie to model kosmologiczny mówi nam, że wszechświat się rozszerza. Mhm. Jeżeli się rozszerza, to znaczy, że kiedyś był bardziej gęsty. I był taki moment, mniej więcej 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu, że wszechświat przestał być na tyle gęsty, iż uwolniło się promieniowanie. I to jest takie pierwotne promieniowanie, które od tego czasu przemierza wszechświat i dociera do nas cały czas. Najłatwiej to porównać chyba ze zdjęciem rentgenowskim, mniej więcej.
0: Dawno temu je odkryto, w sensie człowiek na to wpadł. Profesor Ryszard Tadeusiewicz mu opowiadał dzisiaj, że to się okazuje, że i tak opowiadał nas, że okazuje się, że są takie odkrycia, że nam się wydaje, że to od zawsze, ale na przykład tlen, to też ktoś musiał kiedyś odkryć, nie?
3: Model kosmologiczny powstał mniej więcej 100 lat temu i już w 1931 roku Georges Lemaître, kosmolog, miał takie przypuszczenie, że być może po tym wielkim wybuchu został pewien rodzaj promieniowania. On bardziej tutaj chodziło mu o promieniowanie kosmiczne, które jest troszeczkę czymś innym, czyli takie cząstki pozostały po pierwotnym atomie, jak on to wtedy mówił. Natomiast w latach 40. zaczęto poszukiwać, zastanawiać się nad istnieniem promieniowania termicznego tego typu, jakie zostało odkryte, ale dopiero w roku 1964 zespół Roberta Dickiego z Princeton zabrał się na serio za poszukiwanie tego promieniowania. Niestety nie znaleźli.
0: No i o tym promieniowaniu także, jako jednym z wątków, będą dyskusje do niedzieli w Krakowie, Copernicus Festival w różnych miejscach z bardzo wieloma osobami, które na nauce i na filozofii również się znają i chętnie się tą wiedzą dzielą. Serdecznie państwa zapraszamy w imieniu Diany, w imieniu pana profesora. No, spotkajmy się tam po prostu, podyskutujmy, pokłóćmy się. Myślę, że warto. Wielkie dzięki za wizytę w studio.
2: Dziękujemy i zapraszamy.
1: Goście śniadania mistrzów.

0: To nie jest tak, że yesterday, że wczoraj to było, dzisiaj to nie ma, bo dzisiaj to jest. Katarzyna Achnat.
1: Dzień dobry.
0: Z plecakiem pełnym pomysłów przyszła.
1: No właśnie, chciałam zapytać, czy ty dzisiaj zabrałeś ze sobą jakąś...
0: plecak swój, gitarę. I wyjdziesz z radia tu, bo Kasia wsiądzie tu. O.
1: Tak, i będę państwa zachęcać do podróży z plecakiem.
0: Ale czy zaśpiewasz Canto Cantare, to jest pytanie.
1: Nie.
0: Nie wiem, może Mateusz Bożek zaśpiewa. Kto wie. Się przekonamy. Fakty o 10:00, Katarzyna Achnat z wami do 14:00 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Po reklamie.
1: Nie jest 10:00, czas na najświeższe fakty RMF Classic. Ma je dla nas Mateusz Bożek.
18: Około kilometra ma korek na S52 w Śląskiem koło Bielska-Białej. Jak informują służby, na jezdni w kierunku Cieszyna zderzyły się 2 samochody. Nie ma na szczęście informacji o poszkodowanych. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. Donald Trump w piątek opuścił Pekin. Dziś w chińskiej stolicy dwudniową wizytę rozpoczyna Władimir Putin. Jak informuje Kreml, rozmowy rosyjsko-chińskie będą dotyczyły m.in. dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2. Lądowy gazociąg o długości ponad 2,5 tysiąca kilometrów ma transportować gaz ziemny z zachodniej Syberii do północno-wschodnich Chin. Putin przylatuje do Pekinu wraz z szefami największych banków i firm, w tym Rosnieftu, Gazpromu i Nowateku. Od jutra w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywało rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego. Będzie ono wymagało dostosowania krajowego prawa, czemu ma służyć nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich. Do czasu jej uchwalenia przedsiębiorcy mają się nie martwić konsekwencjami. Dla przedsiębiorców branży turystycznej to nie są dobre wiadomości, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
19: Cieszą się oczywiście właściciele apartamentów,
2: apartamentowców, te, które nowych rozwiązań, głównie wynikających z prawa budowlanego i przepisów PPOŚ, nie zniosą i po prostu będą musieli przekwalifikować swoje apartamenty krótkoterminowego wynajmu na długoterminowy wynajem, a niektórzy w ogóle wycofać z rynku. Ci się cieszą, mają podarowane prawdopodobnie wakacje 26, natomiast duża większość rynku, czyli profesjonalni przedsiębiorcy, którzy dzielą się nie tylko taksą klimatyczną, ale i podatkiem od nieruchomości, się nie cieszą, ponieważ cały czas utrzymuje to stan braku solidarności w ramach odpowiedzialności przed polskim fiskusem.
18: Rozporządzenie miało zlikwidować tak zwaną szarą strefę najmu, w której właściciele apartamentów zarabiali na wynajmie, ale nie płacili podatków.
17: RMF Classic. Przejdźmy do faktów.
18: Neymar dziś bohaterem serwisów sportowych. Brazylijczyk pojedzie na kolejne Mistrzostwa Świata. Włączenie go do 26-osobowej kadry potwierdził trener Carlo Ancelotti.
19: Neymar Junior Santos.
18: Neymar da Silva Santos Jr., 34-latek, jest najlepszym strzelcem w historii Brazylii. Dlatego tak przyjęto informację o jego powołaniu. Neymar! 79 goli, 128 meczów. Jednak od 3 lat Neymar nie grał dla Selecao z powodu kontuzji. Dlaczego dostał szansę na 4. Mistrzostwa Świata? Wierzymy, że jest on ważnym zawodnikiem i będzie odgrywał kluczową rolę na tym Pucharze Świata. Tyle włoski trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti.
1: A Mateusz Bożek wróci do nas w kolejnych faktach o 11. Teraz prognoza pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: A wtorek z pogodą w kratkę. Czasem słońce, czasem deszcz. W Krakowie aktualnie słonecznie, zachmurzenie umiarkowane, ale w pozostałych regionach okresami dłużej może przelotnie popadać. Na południu, południowym zachodzie i północnym wschodzie kraju możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum, do 20 na Podlasiu i Polesiu. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: 10:04, Katarzyna Chnat, dzień dobry. Co Państwo dzisiaj zabraliście ze sobą do pracy? Bo ja mam plecak, a w nim kilka przydatnych rzeczy, o których opowiem, bo mamy nowy konkurs zatytułowany Plecak pełen pomysłów. A do tego sporo informacji kulturalnych i mnóstwo doskonałej muzyki filmowej i nie tylko. Za chwilę u nas temat serialu Polskie Drogi, a teraz Marsz Radeckiego Strausa. Grają filharmonicy wiedeńscy, prowadzi Lorin Mazel.

0: temat serialu Polskie Drogi za nami w RMF Classic, a ja zapraszam na wędrówki palcem po mapie, bo czas powoli planować wakacje. Pomożemy Wam w tym planowaniu dzięki naszej nowej zabawie podróżniczej.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Tak właśnie, w tym konkursie będziemy wymieniać się pomysłami na najciekawsze podróże. A na czym dokładnie ten konkurs polega? Otóż codziennie od poniedziałku do piątku ujawniać będziemy w kolejnych odsłonach jakieś rzeczy, które zapakujemy Wam do plecaka, tak wirtualnie oczywiście, i które przydadzą się na wyjazd w konkretne miejsce do konkretnego kraju. No i codziennie to będzie inny kraj. A Waszym zadaniem będzie odgadnąć, o jakie miejsce chodzi, jaki jest cel planowanej podróży. Natomiast w odpowiedzi na drugie pytanie chcemy, żebyście polecili nam i naszym słuchaczom inny kraj lub konkretne miejsce, które warto zwiedzić. Do wygrania jest plecak, taki w sam raz do samolotu, który wypełnimy przydatnymi podczas wakacyjnych wyjazdów gadżetami od RMF Classic. No i codziennie wybierzemy najciekawszy opis, a autora bądź autorkę nagrodzimy wspomnianym plecakiem wraz z zawartością. Natomiast sam pomysł na wyjazd będzie można zaprezentować w rozmowie na antenie w finale naszej zabawy, a ten jak zawsze o 13:30. Do jakiego kraju dzisiaj się wybierzemy i jakie będzie pytanie konkursowe, dowiecie się tuż przed godziną 11:00. Zapraszam. Wcześniej u nas fakty kulturalne o 10:30 i dużo dobrej muzyki. Za chwilę zabrzmi ta z filmu Avatar, a teraz piosenka z Dirty Dancing.

0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube.

0: płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfclassic.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Sprawdź to sam, czyli daut, kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Fakty kulturalne RMF Classic.
1: W faktach kulturalnych zaproszenie na kolejną edycję Baltic Opera Festival. Motto tegorocznej edycji festiwalu brzmi Mity, gusła i zabobony. Opowieści, które budują wspólnotę. Czwarta edycja festiwalu odbędzie się początkiem lipca w Gdańsku i Sopocie, a jej centralnym punktem będą Walkiria Ryszarda Wagnera oraz polska prapremiera sceniczna Polskiego Wesela Józefa Bira, mówi Tomasz Konieczny, dyrektor artystyczny festiwalu.
2: Bądźcie Państwo z nami, naprawdę nie będziecie żałować. Mamy wspaniałych artystów, obsady światowe. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że będziemy ten festiwal realizować i bardzo nam zależy na Państwa obecności. Nawet jak nie macie nic wspólnego z operą, nie znacie opery, przyjdźcie, zobaczcie, co tam się dzieje. To jest po prostu autentyczne na wskroś.
1: Więcej opowieści na temat Baltic Opera Festival w audycji Cafe Classic u Natalii Grzeszczyk już najbliższą sobotę o godzinie 17:00, a czwarta edycja festiwalu odbędzie się między 2 a 7 lipca w Gdańsku i Sopocie. Kolejne wydarzenie, które warto zaplanować w kalendarzu, to festiwal Broadwood Soundtracks, który zmienia się od tej edycji i tętnić będzie w tym roku również muzyką filmową. Usłyszymy zatem tematy filmowe w zupełnie autorskiej formule, która w przestrzeni Opery Leśnej w Sopocie pozwoli wszystkim partyturom wybrzmieć w pełnej koncertowej skali. Usłyszymy najważniejsze kompozycje ostatnich lat prezentowane na żywo w dopasowanej oprawie scenicznej, gdzie światło i przestrzeń podporządkowane będą dramaturgii dźwięku. Oprócz programu głównego będzie też sekcja polska, a w niej koncerty z muzyką z takich seriali jak Janosik, 1670 czy Wiedźmin. Opiekę artystyczną nad festiwalem pełni kompozytor Łukasz Luc-Rostkowski, a Broadwood Soundtracks 12 września w Operze Leśnej w Sopocie.
0: To były fakty kulturalne.

0: reklama.
1: Polewej Miamę, słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
2: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Lato w Half Price.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

Jest 10.42. Dużo dobrej muzyki mamy dla Was w RMF Classic. Już za chwilę u nas motyw z serialu 07 Zgłoś się. A teraz jedna z naszych nowości. To piosenka z repertuaru Michaela Jacksona, Human Nature, ze ścieżki dźwiękowej do filmu Michael.

0: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
1: A w naszym nowym konkursie będziemy planować z Wami wakacje, tak. I będziemy sobie nawzajem opowiadać o różnych krajach. Bo wiemy, że macie ogromne doświadczenie i wiedzę w tym temacie, więc my w każdym dniu będziemy podpowiadać, co warto wrzucić do plecaka, jadąc w konkretne miejsce. Natomiast po tych tropach Wy musicie odgadnąć, jaki jest cel naszej podróży. A w odpowiedzi na drugie pytanie trzeba jeszcze dać nam rekomendacje do innego miejsca, które zwiedziliście i możecie z ręką na sercu nam polecić. Zatem gdzie my się dzisiaj wybieramy? Do kraju dosyć dużego, w którym znaczną barierą dla nas Polaków może być język, ale też specyfika płatności mobilnych. A do naszego plecaka z pewnością trzeba wrzucić paszport i adapter do gniazdek się przyda. O jaki kraj może chodzić? Jeżeli już wiecie, to zapraszam do wypełniania formularza w konkursie Plecak pełen pomysłów. Formularz i wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. A w zestawie nagród mamy dla Was oczywiście plecak. Taki bardzo uniwersalny, który sprawdzi się w samolocie. No i wrzucimy do niego jeszcze kilka przydatnych na lato gadżetów RMF Classic. Kolejna konkursowa podpowiedź pojawi się tuż po godzinie 11, a na finał zapraszam o 13.30. Teraz wracamy do muzyki. U nas fragment z drugiej suity na orkiestrę jazzową Dmitra Szostakowicza.

0: kawałek z szóstego koncertu Amor ze zbioru L'Estro Armonica Antonia Vivaldiego grali filharmonicy wiedeńscy, prowadził ich Nigel Kennedy. Zbliża się godzina 11, to znaczy, że za chwilę już najświeższe fakty, w nich sporo informacji drogowych, ale też wieści pogodowe i sporo innych ważnych informacji. Zapraszamy serdecznie, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super, kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowit.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę! Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic. Studiów Faktów jest już z nami Mateusz Bożek, a to znaczy, że czas na fakty RMF Classic o 11.
17: Kierowcy, na początek ostrzegamy Was przed zablokowaną obwodnicą Trójmiasta w kierunku Gdyni. Między węzłami Owczarnia i Osowa zepsuła się ciężarówka. Jak mówią służby, jezdnia będzie nieprzejezdna jeszcze przez około godzinę. Musicie uważać także na A4 w Krakowie. Między węzłami Skawina, Kraków Południe zderzyły się dwie osobówki. Jeden pas w kierunku Rzeszowa jest zablokowany. Nie ma informacji o poszkodowanych. To sytuacja oczywiście lekko niezręczna w naszych stosunkach. Tak o sprawie umożliwienia byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazdu do Stanów Zjednoczonych, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru, według POSA Partii Centrum.
18: To wydaje mi się jest dopiero rozwojowe. Głęboko wierzę w to, że ekstradycja jest możliwa. Zbigniew Ziobro nie jest uciekinierem politycznym.
17: Przypominamy, to Christopher Landau, zastępca sekretarza stanu USA, miał uruchomić procedurę przyznania wizy Zbigniewowi Ziobrze. O jego sprawie miał dowiedzieć się od amerykańskiego ambasadora w Polsce, Toma Rosa, według którego Ziobro jest ścigany niesprawiedliwie. W Rosji rozpoczęły się 3-dniowe manewry przygotowania i użycia broni nuklearnej. Prowadzone są w wielu regionach kraju, a także na Białorusi. Jak informuje resort obrony w Moskwie, w ćwiczeniach uczestniczyć ma ponad 64 tysiące żołnierzy. Chodzi o sprawdzenie poziomu wyszkolenia i przygotowania kadry kierowniczej do użycia broni jądrowej. W trakcie ćwiczeń zaplanowano wystrzelenie pocisków balistycznych i manewrujących z poligonów w Rosji, a także ćwiczenia z wykorzystaniem broni jądrowej rozmieszczonej na Białorusi. Rosyjskie dowództwo informuje o wykorzystaniu w manewrach 200 wyrzutni rakiet, 140 samolotów oraz ponad 80 okrętów. Działania mają być prowadzone w Centralnym Okręgu Wojskowym, a także na Pacyfiku. Nawet 20 stopni pokażą dziś termometry w Krakowie. Po kilku deszczowych dniach w stolicy Małopolski pojawiło się słońce. Co wy na to?
14: Mamy dookoła piękny widok, słoneczko, ptaszki słychać w oddali.
19: Słoneczko świeci, pięknie jest dzisiaj.
20: A w tej kurtce nie za ciepło? Dzisiaj ma być 20 stopni.
21: No właśnie, za ciepło jest, no ale cóż, wziąłem taką kurtkę i muszę już dotrwać do końca.
22: Czy czekaliście wreszcie, że trochę tego słońca się pojawi w maju?
23: Tak, bardzo czekaliśmy. Mieliśmy już dość tego deszczu. Bo z psami niestety trzeba chodzić, czy pada, czy nie pada, a jak pada, to się strasznie źle chodzi.
22: Ale dzisiaj jest przyjemnie.
23: Tak, dokładnie.
17: Z krakowianami w Parku Dębnickim rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Nie wszędzie jednak będzie dzisiaj tak pięknie jak w Krakowie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw. Chodzi m.in. o część Mazowsza, Lubelszczyznę, a także o Dolny Śląsk. Książę Harry i księżna Meghan stworzą dramat wojenny dla Netflixa. O szczegółach prosto z Londynu. Korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
24: Film opowie historię oddziału brytyjskich żołnierzy walczących w Afganistanie. Podstawą scenariusza będzie bestsellerowa książka No Way Out majora Adama Joetta, która opisuje obronę słabo wyposażonego posterunku komandosów przed atakami talibów. Książę Harry sam jest weteranem wojny w Afganistanie jako pilot śmigłowca.
17: Ten najnowszy projekt może okazać się najbardziej osobistym i poruszającym przedsięwzięciem w dotychczasowej karierze producenckiej pary. Zobaczymy.
0: Na kolejne fakty zapraszamy znowu o 12:00. Wtedy wróci do nas Mateusz Bożek. A ja jeszcze wrócę na chwilę do pogody. No i przyznaję, u nas za oknem w krakowskim studiu słychać śpiew ptaków.
17: Zgadzam się.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: No i tak, na razie jeszcze we większości regionów pogodnie i słonecznie, ale gdzie nie, gdzie chmur więcej, z godziny na godzinę będzie ich przybywać. Na południowym zachodzie i północnym wschodzie kraju przelotny deszcz, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 17-18 w centrum i na południu, do 20-22 na Podlasiu i Polesiu. Wiatr słaby nad morzem umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
26: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
27: This is Gustavo Santaolalla.
28: Hi, this is James Newton Howard.
29: This is Daniel Pemberton.
30: Hi, this is Max Richter.
31: This is Howard Shore. And I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
26: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Howarda Shora z filmu Hobbit, niezwykła podróż. A to słowo, podróż, od dzisiaj i już w najbliższym czasie będzie naszym leitmotivem w konkursie Plecak pełen pomysłów, bo taką zabawę dla Was mamy i zapraszamy do udziału w niej. Jest 11 minut po 11, przed nami ciąg dalszy konkursowego programu.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: A w tej zabawie będziemy wymieniać się pomysłami na najciekawsze podróże. My codziennie opowiadać będziemy o konkretnym kraju, a wy będziecie podrzucać swoje rekomendacje i propozycje miejsc, które warto zwiedzić. W każdej godzinie między 10 a 13 w tym programie będziemy wrzucać do naszego wirtualnego plecaka jakąś rzecz, która przyda się w kraju, o którym mowa danego dnia. A waszym zadaniem będzie odgadnięcie, jaki jest cel naszej podróży. Już wiemy, że tam, gdzie dzisiaj chcemy Was zabrać, potrzebne będą na przykład adapter do gniazdka, ale warto też przemyśleć garderobę, bo w tym kraju przydadzą się ubrania zakrywające ramiona i takie nieco skromniejsze, żeby móc wejść na przykład do klasztoru wiszącego. Będą też potrzebne wygodne do zdejmowania buty. W jakim kraju takie rzeczy się przydadzą? Kto już wie i nie ma wątpliwości, to proszę zgłaszać się do zabawy. A jeżeli wolicie poczekać na kolejną wskazówkę, to ona pojawi się za mniej więcej pół godziny. No i później jeszcze w kolejnych minutach programu, więc słuchajcie uważnie. Do wygrania w tym konkursie jest plecak, taki w sam raz do samolotu, do którego wrzucimy jeszcze kilka przydatnych latem gadżetów RMF Classic. Zapraszam, szczegóły i formularz znajdziecie jak zawsze na naszej stronie rmfclassic.pl, a finał o 13.30. Teraz wracamy do muzyki, przed nami fragment ze ścieżki dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Reklama.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
19: Po reklamie.

24 minuty po 11, słuchacie RMF Classic. Już wkrótce u nas piosenka z Królowej Charlotte, będzie też temat z 40-latka. Za chwilę zabrzmi fragment z drugiego koncertu brandenburskiego F-dur Jana Sebastiana Bacha i to będzie wykonanie Academy of St. Martin the Fields, który to zespół poprowadzi Sir Neville Mariner. Teraz zabrzmi Mazurek C-dur, op. 24, numer 2, Fryderyka Chopina. Gra Rafał Blechacz.

0: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
1: Taką właśnie zabawę dla Was teraz mamy i dzisiaj zapraszamy Was na wirtualną podróż do dużego i nowoczesnego kraju, ale który działa na własnych zasadach. Dlatego przed wyjazdem warto wiedzieć na przykład, jak funkcjonuje tam internet. A my do naszego wirtualnego plecaka na tę podróż wrzucamy na wyjazd kolejne przedmioty, które będą dla Was wskazówką. No i mamy już w tym naszym wirtualnym plecaku adapter do gniazdka, odpowiedni strój do zwiedzania świąt i łatwo zdejmowalne obuwie. A do tego jeszcze dorzucamy krem z filtrem UV.

środki przeciw komarom. W którym kraju takie rzeczy mogą być szczególnie potrzebne? To jest dzisiaj zagadka dla Was. Kto już wie, o jaki kraj chodzi, to wypełniajcie formularz i polecajcie też inne ciekawe miejsce na świecie, które warto zwiedzić. Do wygrania, przypomnę, jest plecak. Taki w sam raz do samolotu, który wypełnimy przydatnymi podczas wakacyjnych wyjazdów gadżetami od RMF Classic. Codziennie wybierzemy najciekawszy opis autora bądź autorkę. Nagrodzimy wspomnianym wyżej plecakiem wraz z zawartością. Sam pomysł na wyjazd można będzie też przekazać w rozmowie na naszej antenie w finale zabawy, a ten około 13.30. Natomiast formularz i szczegóły znajdziecie jak zawsze na naszej stronie internetowej. My teraz wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic, a przed nami temat serialu 40-latek. Co prawda, z tego co wiem, inżynier Stefan Karwowski nigdy nie był w kraju, o którym dzisiaj mowa. Ale jak pamiętacie, w celach zawodowych wyjechał na Węgry. A jaki kraj wy polecicie w naszym konkursie? Sprawdzimy w finale o 13.30.

0: Fragment drugiej symfonii D-dur Beethovena grała orkiestra francuska, a prowadził John Elliot Gardiner. W Krakowie dzisiaj ruszyła kolejna edycja Copernicus Festival. To wydarzenie, które przygląda się złożoności świata w różnej skali. Od układów, którymi rządzą najbardziej fundamentalne prawa fizyki, aż po zjawiska występujące w społeczeństwie. A na co warto zwrócić uwagę w programie tego wydarzenia? O tym mówiła dzisiaj w Śniadaniu Mistrzów u Łukasza Wojtusika Diana Sałecka z festiwalu.
1: Szczególnie warto zwrócić uwagę na kwestie związane z poznaniem naszego mózgu, poznaniem naszego organizmu, ewolucji naszego gatunku, ale także będziemy zajmować się tematem tego, jak złożony jest wszechświat, jak złożony jest kosmos, no i poznawać tak naprawdę pierwsze światło we wszechświecie, czyli mikrofalowe promieniowanie tła.
0: Warto sprawdzić program na stronie festiwalu, a ten, przypomnę, potrwa w Krakowie do 24 maja. Tymczasem u nas podróże małe i duże czekają na Was w naszym nowym konkursie Plecak pełen pomysłów. Opowiadamy o różnych krajach i podpowiadamy, jakie rzeczy będą przydatne, jeżeli się tam wybierzecie. Ale też jesteśmy ciekawi Waszych doświadczeń i poleceń, które kierunki nam rekomendujecie, jeżeli chodzi o wycieczki. Zaglądajcie po szczegóły na stronę rmfclassic.pl, a nasza kolejna konkursowa wskazówka pojawi się tuż po godzinie 12. Teraz Sting zabierze nas do Nowego Jorku.

0: Morricone i muzyka Cinema Paradiso w RMF Classic. A już za 3 minuty 12 z nami jest Mateusz Bożek, który ma sporo ciekawych informacji. O czym opowiesz w najbliższych faktach?
1: Powiem tak. Godzinę temu w poprzednich faktach mówiliśmy o tym, że w Krakowie jest piękna pogoda, słońce, ptaszki nam ćwierkają. W Tatrach zima i to po całości. Drugi stopień zagrożenia lawinowego, ale to turystom, no i oczywiście 25 cm śniegu ostatnio spadło, no ale to turystom nie przeszkadza. Wyruszyli na szlak i sprawdzimy, czy są przygotowani na takie warunki.
0: Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: reklamie.
1: Jest 12, jest z nami Mateusz Bożek, zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
2: Kierowcy, na początek ostrzeżenie dla Was. Musicie uważać na Krajowej Jedynce w Goczałkowicach-Zdroju w Śląskiem. To niedaleko Bielska Białej. Zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku tych. Narada ministrów w sprawie Zbigniewa Ziobry. Szefowie resortów sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych spotkają się dziś, żeby ustalić szczegóły wyjazdu polityka do Stanów Zjednoczonych. Chcą sprawdzić, czy były minister sprawiedliwości przekroczył granicę zgodnie z obowiązującymi procedurami i czy pomagały mu w tym inne zagraniczne służby. Że Amerykanie do tej pory nie odpowiedzieli polskiemu resortowi dyplomacji na pytania o schronienie dla Zbigniewa Ziobry. Polski aktywista zatrzymany przez izraelskie wojsko prawdopodobnie został przewieziony do portu Ashdod, ustalili dziennikarze RMF FM. Przypomnę, uczestnik międzynarodowej flotyli Sumut, zmierzającej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, był na pokładzie jednej z łodzi, które zajęła wczoraj armia Izraela. Polski konsul jest w kontakcie z izraelskimi władzami. Zatrzymany Polak prawdopodobnie za kilka dni zostanie deportowany.
3: RMF Klasik. Przejdźmy do faktów.
2: Legendarny zespół Metallica wystąpi wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W związku z organizacją tak dużego wydarzenia są zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Początek koncertu o 20:30, ale utrudnień trzeba spodziewać się już wcześniej. Gdzie dokładnie? O tym reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Między innymi w rejonie osiedla Tysiąclecia, na które nie będzie można wjeżdżać z ulicy Chorzowskiej. Zmiany w organizacji ruchu dotyczą ulic w pobliżu całego Parku Śląskiego, zarówno w Katowicach, jak i w Chorzowie. Osoby, które przyjadą na koncert samochodem i nie mają kupionych wcześniej biletów parkingowych na terenie parku w pobliżu stadionu, powinny zostawić auto na przykład w którymś z centrów przesiadkowych. Posiadacze biletu na koncert mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską od 13 do 1 w nocy. Warto na przykład wybrać tramwaje, które będą kursowały częściej.
2: W Krakowie nad Kopcem Kościuszki i nad siedzibą radia RMF FM świeci wiosenne słońce, ale w Tatrach ciągle zima. Drugi stopień zagrożenia lawinowego i ponad 25 cm śniegu na Kasprowym Wierchu. Jednak i tu wreszcie przestało padać i turyści ruszyli na szlaki. Ale czy przygotowani?
5: Buty trekkingowe, jakaś bluza, w razie czego kurtka jest.
6: Druga połowa maja, a tu świeży śnieg spadł.
5: Dokładnie, to jest szok i niedowierzanie.
6: To ja nie wiem, czy ten krótki rękaw jest...
7: Nie, fajnie jest, są ciuchy w plecaku. Okay.
8: Nie lubię już białego koloru, wie pan, bo jestem z wybrzeża i u nas od 10 lat nie było takiej zimy jak w tym roku.
6: Czyli przejadła się pani
8: troszkę,
6: tak? Przejadłam
8: się już troszkę.
6: Czyli mogłoby to zniknąć już?
8: No, ale to mi tak nie przeszkadza.
6: W górach nie przeszkadza, tak?
8: Nie, w górach nie przeszkadza. Okay.
2: Usłyszał zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
1: A Mateusz Bożek wróci do nas o 13 w kolejnych faktach.
2: Ja teraz... Obiecuję.
1: Super, a ja teraz sprawdzę, jaka pogoda w pozostałych regionach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Na dzisiaj w ciągu dnia czasem słońce, czasem deszcz w wielu regionach. Na razie jeszcze pogodniej i słonecznie, ale są też miejsca, w których już pada deszcz. Po południu na południowym zachodzie i północnym wschodzie kraju również burze. Śledźcie alerty pogodowe. Na termometrach od 12-14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, 18 w centrum, do 20-22 maksymalnie na Podlasiu i Polesiu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: RMF Classic. Tylko dla Twoich uszu.
10: Tu Włodek Pawlik.
11: Moje nazwisko Piotr Paleczny.
12: Mówi Adam Makowicz.
13: Nazywam się Rafał Blechacz.
14: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

0: podróżujemy palcem po mapie RMF Classic w naszym konkursie podróżniczym, ale też dzięki muzyce po przeróżnych światach, baśniowych, fantastycznych i tych bardziej realnych. Za nami motyw z filmu Królewna Śnieżka, a w tej godzinie posłuchamy jeszcze tematów z takich produkcji jak Hawkeye, Seksmisja czy Gwiezdne Wojny. Za chwilę natomiast zabrzmi piosenka z filmu Moja Dziewczyna. A w tej godzinie będzie też wskazówka dla tych, którzy planują wycieczkę pociągiem do Wiednia. Natomiast teraz mam kolejną wskazówkę w konkursie podróżniczym.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: W tej zabawie wędrujemy codziennie do innego kraju i pakujemy wirtualny plecak, do którego wrzucamy różne rzeczy przydatne w danym miejscu, które należy odgadnąć. Jeżeli słuchacie nas uważnie, to już wiecie, że tam, gdzie dzisiaj się wybieramy, nieco inaczej funkcjonuje internet, no i nasze popularne aplikacje raczej tam nie zadziałają. Wiemy też, że do plecaka wrzuciliśmy już paszport, adapter do gniazdek, łatwo zdejmowalne obuwie i no, warto mieć też w tym zestawie takie ubrania, by móc ubierać się warstwowo, bo w różnych regionach pogoda może nas tam zaskoczyć. A taka wiedza przyda się, jadąc do jakiego kraju? To dzisiejsze pytanie konkursowe. Jeśli wiecie, znacie odpowiedź, to zapraszam do zgłaszania się do konkursu. Formularz i szczegóły zabawy znajdziecie na rmfclassic.pl. A ja szykuję nasz podróżny zestaw nagród i wręczę komuś z Was w finale o 13.30.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Płyty Jowity to propozycja dla każdego, kto kocha wyjątkową, intrygującą i wartościową muzykę. Gatunek nie ma znaczenia. W każdą środę wybieramy jeden album, najczęściej premierowy, i tłumaczę, czemu po niego sięgnęłam. Jeśli jesteście ciekawi moich argumentów, to do usłyszenia. Jowita Dziedzic-Golec.
2: Płyty Jowity. Już jutro po 18.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Po reklamie.

24 minuty po 12:00 słuchacie RMF Classic i programu pełnego podróżniczych wątków, również tych muzycznych. U nas za chwilę podróż w lata 80. do muzyki Henryka Kuźniaka z filmu Seks Misja. A teraz sięgam po jedną z naszych muzycznych nowości. To piosenka, którą śpiewa Lana Del Rey, a jest to muzyka z gry 007 First Light.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: A ja dzisiaj ponownie zabieram Was do Wiednia, bo kontynuujemy cykl, którym poznajemy atrakcje turystyczne tego właśnie miasta. Dziś opowiem Wam krótko o Ratuszu Wiedeńskim, bo to jest budynek, który od początku istnienia pełni funkcję użyteczności publicznej i mieści w swych murach zarząd miasta. Obecnie swą siedzibę w ratuszu ma zarówno burmistrz, jak i Rada Miejska Wiednia. Jednocześnie jest to też siedziba kraju związkowego Austrii, jakim jest Wiedeń. Budynek został zaprojektowany w stylu neogotyckim i wybudowany w latach 1872-1883. Przed ratuszem rozciąga się plac ratuszowy, wzdłuż którego umiejscowione są posągi zasłużonych dla miasta osobistości. Nad całością budowli góruje potężna wieża, na szczycie której znajduje się posąg żelaznego rycerza i waży blisko 2 tony. Sam budynek ma imponującą powierzchnię 152 na 127 metrów i mieści 1575 pomieszczeń. Plac przed ratuszem zimą przekształcany jest w wielkie lodowisko, które jest jednym z największych na świecie. A wnętrze ratusza można zwiedzać za darmo z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem. Jeśli chcecie osobiście zwiedzić Wiedeń, zobaczyć ratusz, zwiedzić go od środka, to mamy dla Was pewną propozycję. To konkurs Przygoda po wiedeńsku. Do wygrania przejazd pociągiem RST Wiedeński i kilkudniowy pobyt w stolicy Austrii. Podczas podróży pociągiem RST Wiedeński czekać Was będzie mnóstwo atrakcji, koncerty, warsztaty kulinarne i spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Wystarczy, że napiszecie nam jedną rzecz, którą chcecie zobaczyć w Wiedniu, a ten wiedeński City Break może być Wasz. Wszystkie szczegóły konkursu znajdziecie na rmfclassic.pl.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano pociąg RST Wiedeński, którego pomysłodawcą jest RST Bank Polska.
1: A my słuchać teraz będziemy fragmentu pierwszej symfonii de dur austriackiego kompozytora Franciszka Schuberta. To będzie wykonanie Europejskiej Orkiestry Kameralnej, którą prowadzi Claudia Baddo.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Lato w Half Price.

0: Gwiezdne wojny, Skywalker odrodzenie i muzyka Johna Williamsa w RMF Classic. Z międzygwiezdnych podróży wracamy na Ziemię i pakujemy plecak na kolejną naszą wirtualną podróż.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: Przypominam, że w tej zabawie inspirujemy się nawzajem. My polecamy codziennie jakieś miejsce, opowiadamy o nim i przekazujemy Wam praktyczne informacje, co warto zabrać ze sobą, wybierając się do tego kraju. A Wy w odpowiedzi na to odgadujecie cel naszej podróży i proponujecie inny kraj, opowiadając o nim. Zasady są jasne, mam nadzieję. Zatem czas na ostatnią dzisiaj wskazówkę. W naszym plecaku wirtualnym mamy już paszport, adapter do gniazdka, odzież, którą można zakładać warstwowo i która sprawdzi się przy różnej pogodzie. Mamy też krem z filtrem, spray na komary i wrócę jeszcze do butów, bo mówiłam, że przydadzą się takie łatwo ściągalne buty, no ale również warto zapakować do tego kraju wygodne obuwie i wytrzymałe, bo możecie tam liczyć na długie wycieczki. No i warto też wrzucić do plecaka leki na żołądek. Zatem plecak spakowany, a w jakim kraju taki bagaż się przyda? No to jest pytanie konkursowe dla Was. Zapraszam, zgłaszajcie się do zabawy. Formularz konkursowy znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, a finał jak zawsze o 13.30. Wracamy teraz do muzyki na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. Fragment z Eine kleine Nacht Music Mozarta to wykonanie Academy of St. Martin the Fields, którą prowadzi Sir Neville Mariner.

0: Kleina Nacht Music Mozarta we fragmencie tuż przed 13:00, a z nami w studiu jest już Mateusz Bożek. Witam.
1: Jestem.
0: No i szykujemy się do kolejnych faktów. Powiedz, co nam przygotowałeś na 13:00?
1: No niestety powiem, że zacznę od złej wiadomości dla kierowców. Resort Energii opublikował nowe maksymalne stawki, które zobaczymy jutro na stacjach paliw i niestety będą dużo, dużo wyższe. Ale mam też coś dla fanów piłki nożnej na rozluźnienie, więc zostańcie z nami.
0: Szczegóły już za chwilę.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 13:00. Najświeższe fakty RMF Classic ma dla nas Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od złej informacji dla kierowców. Jutro na stacjach paliw zobaczymy dużo wyższe ceny. Resort Energii podał nowe maksymalne stawki. Podstawowa benzyna podrożeje o 10 groszy na litrze, zapłacimy za nią więc do 6,52 zł. Olej napędowy w górę aż o 15 groszy, więc w przypadku diesla limit wyniesie równe 7 zł. Myśliwiec NATO zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Estonii. Taką informację przekazał minister obrony tego kraju, Hanno Pevkur. Dodał, że to prawdopodobnie ukraiński bezzałogowy. Służby jadą już na miejsce, gdzie spadły jego szczątki. Na razie nie ma doniesień o poszkodowanych osobach, ani też o zniszczeniach. Nie ma również informacji o innych dronach w estońskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej w części kraju, także w stolicy, Tallinie, ogłoszono alarm powietrzny. Został już odwołany. W południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce obowiązują alerty pierwszego stopnia przed burzami. Synoptycy ostrzegają przed silnymi opadami deszczu, gradem i wiatrem w porywach do niemal 70 km na godzinę. Jak zachować się podczas nawałnic i na co zwrócić szczególną uwagę?
13: W miarę możliwości nie wychodźmy z domu, a w domach i mieszkaniach pozamykajmy okna i drzwi. Pamiętajmy, aby usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać zmuchnięte przez silny podmuch wiatru i zrobić komuś krzywdę. W trakcie nawałnic często dochodzi do uszkodzenia linii energetycznych, co skutkuje brakiem prądu. Należy sprawdzić, czy mamy w domu zapasowe oświetlenie, na przykład latarkę z bateriami oraz naładowany telefon komórkowy. Nie powinniśmy parkować samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi oraz reklamami wielkopowierzchniowymi. Złamana gałąź, drzewo lub wywrócona reklama może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające.
1: Wyjaśnia starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackich strażaków. Ostrzeżenia obowiązują do 23.
14: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
1: Pep Guardiola w niedzielę zamierza opuścić Manchester City. To doniesienia brytyjskich mediów. Trener ma to zrobić po rozegraniu przez drużynę ostatniego meczu tego sezonu Premier League. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
15: W ciągu dekady Manchester City pod jego wodzą sięgnął po mistrzostwo Premier League aż 6 razy. Jeśli dodać do tego zwycięstwo w Lidze Mistrzów, 3 puchary Anglii i Super Puchar UEFA oraz klubowe mistrzostwo świata, tej karierze trudno będzie dorównać. Media przypominają przy okazji o wciąż toczącym się dochodzeniu w sprawie nieprawidłowości finansowych w Manchesterze City, sugerując jednocześnie, że pieniądz mógł pomóc Guardioli w osiągnięciu tak spektakularnych wyników. Tymczasem angielski klub nie potwierdza informacji o odejściu trenera, zaznacza jednocześnie, że podpisany przez Guardiolę kontrakt obejmuje jeszcze 1 rok na stanowisku trenera Manchesteru City.
1: Następcą Guardioli według doniesień medialnych ma być 46-letni Enzo Maresca. To jego były asystent w klubie z Manchesteru, a także były trener Chelsea Londyn.
0: Fakty RMF Classic od rana był z nami Mateusz Bożek. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Teraz prognoza pogody.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Dzisiaj w ciągu dnia czasem słońce, czasem deszcz. Po południu na południowym zachodzie i północnym wschodzie przelotne deszcze i zapowiadane już burze. Śledźcie alerty pogodowe. W Tatrach znów zima. A na termometrach od 12-14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, przez 18 w centrum i na południu, do 20 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, głównie północno-zachodni i zachodni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: RMF Classic. Błyszczy gwiazdami.
17: This is Gustavo Santaolalla.
18: Hi, I'm Robbie Williams.
19: Alberto Iglesias.
20: Salute. Hello to all my Polish friends.
21: Oh, and I am Antonio Banderas.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

To była muzyka z filmu Kraina Wiecznego Szczęścia. Mam nadzieję, że muzyka w RMF Classic sprawia, że czujecie się szczęśliwi, a przynajmniej macie dobry nastrój i zadbamy też o to, żeby było tak w kolejnych minutach. A w międzyczasie zaglądam też na listę przebojów muzyki filmowej, bo tu wciąż coś się zmienia. Sprawdźmy, jak wygląda teraz pierwsza trójka. Otóż po ostatnim 549 notowaniu sytuacja jest taka, że na miejscu pierwszym muzyka Ennio Morricone z Cinema Paradiso, na drugim John Powell i soundtrack z filmu Jak wytresować smoka, a na trzecim Hans Zimmer, który cały czas rządzi w pierwszej trójce od wielu, wielu tygodni, to muzyka z filmu Duna, część druga. Tak wygląda pierwsza trójka, ale na kolejnych miejscach jeszcze mnóstwo doskonałej muzyki, na którą możecie oddawać głos. W poczekalni też wiele pięknych tematów, a ja teraz sięgam po miejsce 45. To jest muzyka Vangelisa z filmu Aleksander. Zagramy teraz ten temat, przypomnimy, a ja zapraszam do głosowania na wasze ulubione tematy. Głosowanie do listy przebojów muzyki filmowej cały czas trwa na rmfclassic.pl, a kolejne notowanie u nas w niedzielę po 18:00.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tu Dariusz Stańczuk, zapraszam Was na pasjonującą wyprawę po wystawie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
2: Odwołujemy się do słów Louisa Lumiera, który mówił: panowie, Kazimierz Pruszyński, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, ja jestem drugi.
3: Kino Polonia. Już w sobotę o 10.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
6: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
17: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super, kiedy płyniemy?
18: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Sprawdź to sam, czy kidał, odkusi ceną każdy dział.
20: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
21: Znowu lecicie?
22: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
21: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
22: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
23: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
24: Po reklamie.

24 minuty po godzinie 13. Kto za chwilę stanie się sławny na antenie RMF Classic? Przekonamy się niebawem, bo zbliża się finał zabawy Plecak pełen pomysłów. A do tego czasu u nas jeszcze motyw z filmu Bogate i Sławne. To za chwilę. Teraz temat z przewodnika po orkiestrze Benjamina Brittena. Gra Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, a prowadzi Libor Peszek.

0: Bogate i sławne. Motyw z tego filmu za nami w RMF Classic. A kto teraz zgarnie nagrody i usłyszy go na antenie cała Polska? Sprawdźmy. Zapraszam na finał naszej zabawy.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: No i tak jak przewidywałam, nie było żadnego problemu z rozwiązaniem naszej zagadki, ale nas najbardziej zawsze interesuje wasza odpowiedź na drugie pytanie. I to ona przede wszystkim decyduje o tym, kogo nagradzamy w kolejnej edycji. No i czas na wyłonienie dzisiejszego zwycięzcy. Numer mam, zatem dzwonimy.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Katarzyna Chnad, RMF Classic. Dzwonię oczywiście w sprawie naszego konkursu. Panie Sebastianie, możemy chwilę porozmawiać?
2: Pewnie, proszę.
0: Super. Mam ciekawe zgłoszenie z pana strony w naszym konkursie, bo odgadł pan dzisiejszą zagadkę, ale żeby wszystko było jasne, to plecak do jakiego kraju dzisiaj pakowałam?
2: Do Chin.
0: Tak jest, zgadza się, więc nie było tutaj, rozumiem, problemów z odgadnięciem. No, ale zawsze chcemy, żebyście państwo jeszcze ze swojej strony polecili jakiś inny kraj, inne miejsce i pan proponuje nam Afrykę Południową.
2: Zgadza się.
0: To proszę trochę o tym opowiedzieć, dlaczego taki kierunek?
2: Można powiedzieć, że w moim dzieciństwie oglądałem dość dużo National Geographic i zamarzyło mi się pojechanie właśnie w region Delty Okawango, która znajduje się w Botswanie i między innymi dlatego postanowiłem się to wybrać, no i zostałem oczarowany, jeśli chodzi o widoki i o przyrodę.
0: Pisze pan, że niesamowity klimat tam jest, bliskość natury, atmosfera, przygody. To co się tam takiego wydarzyło jeszcze? Czy może pan opowiedzieć jakąś krótką historię?
2: No można powiedzieć, że podczas podróży łódką stado słoni razem z malutkimi przeszło nam tak naprawdę przed samą łódką przez rzekę podczas, można powiedzieć, słońca, które było w zenicie. No i to taki mój niezapomniany widok.
0: Było trochę lęku, stresu czy nie?
2: Może troszeczkę na początku, przed samą wyprawą, natomiast no, już w trakcie można było się troszeczkę rozluźnić.
0: No dobrze, czyli Afrykę Południową polecamy wszystkim państwu, którzy lubicie podróże. To było polecenie od pana Sebastiana. No a my dla pana mamy nasz zestaw podróżniczy, czyli idealny do podróży plecak, do którego wrzucimy trochę naszych radiowych gadżetów przydatnych latem podczas różnych wypraw.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki również. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
2: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: Do widzenia. I tak oto zestaw podróżniczy przeszedł w kolejne dobre ręce, a jutro po 10:00 znów szansa dla tych, którzy wybierają się w daleką podróż i potrzebują plecaka, który sprawdzi się w samolocie. Zapraszam, a w muzycznym finale podróż do Chin i muzyka z filmu Przyczajony tygrys, ukryty smok.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Finał z karnawału zwierząt Camila Saint-Saënsa grał Lang Lang w RMF Classic. Zmierzamy już powoli do końca tej odsłony konkursowego programu. Dziś wprowadziliśmy Was pytaniami do Chin, a jutro będzie zupełnie inne miejsce i inne rzeczy pakować będziemy do plecaka, więc serdecznie zapraszam. Bądźcie z nami, słuchajcie nas od 10. Dziś ja już się z Wami żegnam piękną muzyką z filmu o podróżach również. To będzie fragment soundtracku z drugiej części serialu One Piece, a w warszawskim studiu na spotkanie z Wami czeka już Ula Urzędowska, która poprowadzi program Głos Natury RMF Classic. Zapraszam w jej imieniu i życzę miłego popołudnia. Kłaniam się pięknie, Katarzyna Chnat. Do jutra.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Lato w Half Price.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: To jest RMF Classic, jest punktualnie 14, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
6: Nie będzie kontrasygnaty premiera pod wnioskiem o odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. To może oznaczać, że głośny aneks do raportu o likwidacji WSI nie zostanie upubliczniony. Według prawa konieczny jest podpis zarówno prezydenta, jak i premiera. W tym tygodniu minie 30 dni, od kiedy prezydent przesłał utajniony aneks do zaopiniowania do marszałków Sejmu i Senatu. Nic nie wskazuje na to, by takie opinie się pojawiły, ale one nie mają charakteru wiążącego. Polski MSZ nie otrzymał dotąd odpowiedzi na skierowaną do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk przyznał, że państwo polskie nie zawsze charakteryzuje się skutecznością w ściganiu. Ale w tym wypadku będziemy bardzo konsekwentni, zapewniał premier.
7: Nikt nie może liczyć na rezygnację, na opuszczenie rąk przez nas, jeśli chodzi o ściganie, szczególnie tych odpowiedzialnych za złe rzeczy, którzy sprawowali kiedyś władzę w Polsce.
6: Przypomnijmy fakty. W ubiegły wtorek Polska poprosiła wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na terytorium USA. Mimo braku odpowiedzi oficjalnej wiemy już całkiem sporo.
8: Ścigany w Polsce były minister trafił do Stanów Zjednoczonych dzięki pomocy ustępującej administracji Viktora Orbana. Dla Polski istotne jest, czy wyjechał w oparciu o wydany przez nią tak zwany genewski dokument podróży, bo jeśli tak, to obecne władze Węgier mogą go teraz unieważnić, a to ułatwiłoby jego ściganie. To jednak też nie będzie proste, bo nieoficjalnie wiemy także, że za ułatwienie wjazdu Ziobry do USA stoi zastępca sekretarza stanu Christopher Landau. Czy działo się tak za wiedzą przełożonych Marco Rubio czy Donalda Trumpa jednak? Nie wiadomo. Stąd właśnie waga oczekiwanych oficjalnych wyjaśnień ze strony Amerykanów. W Polsce zaś gotowy jest już dotyczący Zbigniewa Ziobry wniosek ekstradycyjny, który ma trafić do USA natychmiast po uprawomocnieniu się postanowienia o jego aresztowaniu. Jedyny znany termin to w tej sprawie 8 września.
6: Przypomina dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Popołudniowe fakty RMF Classic.
6: Zaledwie kilka dni po zdobyciu Lhotse Bartek Ziemski wspiął się na najwyższy szczyt świata i z wierzchołka Mount Everestu zjechał na nartach. Skialpinista jest już w bazie. W specjalnej rozmowie z radiem RMF 24 przyznał, że początkowo tego nie planował, ale udało mu się kupić pozwolenie, więc spróbował.
9: Trochę spontan, trochę nie. Góry są koło siebie. Jak już się raz człowiek zaklimatyzuje, to bardzo dobrze wykorzystać sytuację. No i spróbować też drugą górę.
6: Na Everestie panuje już wiosenny tłok, mnożą się komercyjne wyprawy. Ziemskiemu jednak w uniknięciu tłumu pomogła pogoda.
9: Przez północy był bardzo duży wiatr, co mi nie przeszkadzało, natomiast komercyjne wyprawy pozawracały.
6: Bartek Ziemski ma na swym koncie już 9 ośmiotysięczników. W Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie rozpoczyna się Copernicus Festival 2026, jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń popularyzujących naukę. Najlepiej oczywiście być tam osobiście, ale całość można śledzić w internecie.
10: Wszystkie wydarzenia główne będą transmitowane, czyli te, które się dzieją w Muzeum Inżynierii i Techniki na głównej scenie, będą transmitowane na żywo na kanale Copernicus na YouTubie. Można się włączyć o 14.30, będzie po prostu początek pierwszego wydarzenia. Codziennie transmisja każdego dnia pod innym linkiem, ale wszystkie zawsze transmisje będą wylistowane na naszym kanale YouTube. W opisie tych transmisji jest program, więc każdy może się włączyć o dowolnej godzinie, na te wydarzenie, na które ma ochotę oglądać, ale my oczywiście zapraszamy na wszystkie wydarzenia.
6: Zaprasza Łukasz Kwiatek, zapraszamy i my.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, możliwe burze po południu na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie kraju. Na przeważającym obszarze około 18 stopni, na przykład w centrum i 23 na Podlasiu i Polesiu. Wiatr słaby.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
4: Mówi Tomasz Organek.
12: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
13: Tu Kuba Badach.
14: RMF Classic. Najchętniej słucham w kąpieli. A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
3: RMF Classic.

Przepiękna muzyczna opowieść Joe Hisaishi i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Spirited Away w Krainie Bogów, a to jest RMF Classic, 11 minut po 14 i jak we wtorek zaczynamy magazyn Głos Natury. Tutaj oddajemy głos naturze, zwierzętom, ludziom, którzy naturą się opiekują. A dziś między innymi warszawskie mandarynki rekordzistki. Badania tych kaczek pokazały, że jeden z samców doleciał nawet do Szkocji, czyli 1600 kilometrów od domu. A skoro jesteśmy w rodzinie kaczkowatych, to sprawdzimy, co słychać u warszawskich nurogęsi, które z łazienek królewskich wędrują nad Wisłę przez ruchliwe ulice miasta. Nasza korespondentka zza oceanu Lidia Krawczuk jeszcze w tej godzinie opowie o sporze wokół bromianu potasu, dodatku stosowanego przy produkcji mąki. Zwolennicy mówią o bezpieczeństwie żywności, przeciwnicy o kosztach i konieczności zmiany receptur używanych od dziesięcioleci. O 16.30 Karol Kosiorowski, autor podcastu RMF FM i psi behawiorysta, rozmawia z lekarką weterynarii Dorotą Sumińską. Dziś o psach rasowych. I to tyle w reporterskim skrócie. Serdecznie zapraszam do 18.00. Teraz ścieżką dźwiękową prowadzi nas Phil Collins.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kino w roli głównej w RMF Classic. W pozostałych rolach wybitni aktorzy, światowe festiwale, kultowe produkcje, uroczyste premiery, wciągające fabuły, poruszające dokumenty. Kino w roli głównej. W podróż po różnorodnym i inspirującym świecie filmu zabiera Was Magdalena Juszczyk. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: To był fragment piątej symfonii Ludwika van Beethovena. To RMF Classic 14.30, magazyn Głos Natury. Głos naszej korespondentki zza oceanu Lidii Krawczuk, która informuje o sporze, który trwa w Nowym Jorku. To spór o składnik, którego większość amerykańskich klientów nigdy nie zauważa na etykiecie, ale którego od lat używa się w piekarni czy przy powstawaniu pizzy. Ustawodawcy chcą zakazać bromianu potasu, dodatku stosowanego przy produkcji mąki. Zwolennicy mówią o bezpieczeństwie żywności, przeciwnicy o kosztach i konieczności zmiany receptur używanych od dziesięcioleci. Szczegóły Lidia Krawczuk.
1: Władze stanu Nowy Jork są o krok od zakazania bromianu potasu, dodatku stosowanego przez wiele komercyjnych piekarni i pizzerni. Bromian potasu jest zakazany m.in. w krajach Unii Europejskiej, w Kanadzie, Chinach i Indiach. Ustawa została już przyjęta przez nowojorskich ustawodawców i trafiła teraz do gubernator Katie Hochul. Jeśli podpisze dokument, nowe przepisy obejmą żywność sprzedawaną w całym stanie Nowy Jork. Dla wielu amerykańskich klientów to nazwa, która niewiele mówi. Dla branży piekarniczej sprawa wygląda jednak inaczej. Według szacunków bromian potasu wykorzystuje od 80 do 90% komercyjnych piekarni w stanie Nowy Jork. Substancja należy do grupy tzw. polepszaczy ciasta, dodatków stosowanych po to, by uzyskać bardziej przewidywalne i powtarzalne efekty w czasie dużej produkcji. Spór nie dotyczy wyłącznie samego składnika, ale również tradycji i sposobu pracy wielu piekarni. Część właścicieli od dziesięcioleci korzysta z tych samych receptur. Powodem proponowanych zmian są obawy dotyczące bezpieczeństwa bromianu potasu. Już w latach 80. badania zaczęły wskazywać na możliwy związek tej substancji z nowotworami u zwierząt laboratoryjnych. W kolejnych latach wiele państw zdecydowało się na jej wycofanie. Przeciwnicy zakazu twierdzą jednak, że skutki mogą odczuć producenci i klienci. Część właścicieli piekarni mówi o konieczności testowania nowych receptur, zmianie procesów produkcyjnych i dodatkowych kosztach. Inni odpowiadają, że wiele piekarni już wcześniej zrezygnowało z bromianu potasu i z powodzeniem stosuje nowe rozwiązania. Spór w Nowym Jorku nie dotyczy więc tego, czy znikną bajgle albo pizze. Chodzi raczej o pytanie, czy branża będzie musiała zmienić sposób produkcji wyrobów, które od lat stały się częścią kulinarnej tożsamości Nowego Jorku.
0: Mówiła nasza korespondentka z Waszyngtonu Lidia Krawczuk. Jej relacje bardzo Wam polecam, dotyczące różnych aspektów życia za oceanem. Znajdziecie je w podcastach na naszej stronie, więc zapraszam na rmfclassic.pl, zakładka podcasty. Podcast Lidii Krawczuk nosi tytuł Ameryka i ja.

0: reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się zbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Po reklamie.

Za 19 minut 15 podróż ścieżką dźwiękową właśnie się rozpoczyna. Wrócimy w niej do emocji związanych z Festiwalem Muzyki Filmowej w Krakowie. Zabrzmi muzyka, którą napisał James Newton Howard, który był jedną z gwiazd tegorocznej edycji. My posłuchamy muzyki z filmu Ukryte Życie, ale będzie też muzyka, którą stworzył Jerzy Satanowski. A teraz nowość na naszej antenie, choć to utwór doskonale i od dawna znany. The Beatles. Two of Us. Ta piosenka pojawia się na ścieżce dźwiękowej filmu Projekt Hail Mary w bardzo charakterystycznym, przełomowym momencie, nawiązującym zresztą do słynnej czwórki z Liverpoolu.

RMF Classic, Ukryte życie, fragment ścieżki dźwiękowej filmu. Autorem muzyki jest James Newton Howard. Szczęściarze magię Jamesa Newtona Howarda usłyszeli na żywo podczas jednego z koncertów właśnie zakończonego w niedzielę Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Kompozytor był gościem, gwiazdą festiwalu, a w wywiadach deklaruje, że pobytu w Polsce, w Krakowie, spotkań z fanami muzyki filmowej nigdy nie zapomni. My też nie zapomnimy, a do muzyki kompozytora wracamy i wracać będziemy bardzo często w RMF Classic. Za 9 minut 15 ciąg dalszy muzycznej podróży. O 15 zapraszam na najważniejsze fakty, które przygotowuje Grzegorz Jasiński.

0: reklama.
1: Hejka, tu Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfclassic.pl.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Minęła 15. Słuchacie RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
7: Nowy premier Węgier Peter Madziar przybył do Krakowa. To prywatna część jego pierwszej oficjalnej zagranicznej podróży po zaprzysiężeniu. Polityk jest już na Wzgórzu Wawelskim, tu zwiedzi katedrę i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Po południu Madziar uda się pociągiem do Warszawy, ma tam już w części oficjalnej zaplanowane rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. W czwartek ma jeszcze w planach wizytę w Gdańsku i rozmowę z Lechem Wałęsą. Szef węgierskiego rządu w poście w mediach społecznościowych napisał po polsku i węgiersku: Polak, Węgier, dwa bratanki. Jest akt oskarżenia wobec byłej prezes Fundacji Orlen. Katarzyna R. jest podejrzana o wyrządzenie Fundacji szkody majątkowej w wysokości blisko 5 milionów złotych. Prokuratura regionalna w Warszawie skierowała akt do sądu.
8: Według śledczych zatwierdziła pisemne sprawozdanie dotyczące sposobu wykorzystania darowizny przekazanej przez jej fundację, Fundacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, na realizację projektu Akademia Aktywności Obywatelskiej. Z ustaleń prokuratury wynika, że obdarowana fundacja wykorzystała przekazane 4 700 000 zł niezgodnie z celami. Sfinansowała z tych pieniędzy polityczną kampanię medialną w prasie i na billboardach. Zachęcała w niej do głosowania 4 razy na nie w referendum z października 2023 roku. Oraz w negatywnym świetle przedstawiała polityków ówczesnej opozycji. Katarzyna R. podczas śledztwa nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień.
7: Informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
9: RMF Classic. Poznaj fakty.
7: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S7 w pobliżu węzła Tarczyn Północ koło Warszawy. Zablokowana jest jezdnia w stronę stolicy. Trwają poszukiwania 18-latka na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem. Niedługo do akcji wprowadzony zostanie robot podwodny. Służby przypominają, by podczas wodnego relaksu pamiętać o kamizelkach ratunkowych.
10: Woda w mazurskich jeziorach ma 13-14 stopni. Jest to jeszcze dość chłodna woda. Pamiętajmy o tym, aby wybierając się popływać, pożeglować, mieć ze sobą na łodzi wszystkie środki asekuracyjne, ratunkowe pod ręką, a najlepiej przy przy silniejszych wiatrach na sobie. W wodzie o takiej temperaturze szybko tracimy siły, szybko dochodzi do wychłodzenia. Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie tych, którzy z nami pływają.
7: Zwraca uwagę szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Niepocieszeni są kibice Arki Gdynia. Ich ukochana drużyna po porażce z Brugbet Termaliką Nieciecza straciła szansę na utrzymanie w Ekstraklasie. Fani gdyńskiego zespołu w przyszłym sezonie będą śledzili poczynania swoich piłkarzy w rozgrywkach pierwszej ligi.
11: Co z tą Arką? No fajnie, gdyby drużyna z miasta tutaj grała na najwyższym szczeblu ligi.
12: Gdynia jest tutaj bardzo związana z klubem i tu jest dużo fanatyków i ludzi, którzy bardzo osobiście traktują ten klub i niestety tam brakuje pieniędzy. Trzeba tam chyba zwiększyć budżet.
13: Szkoda, bo no zawsze fajnie, jak przyjeżdża jednak Ekstraklasa do Trójmiasta.
14: Bardzo szkoda, bardzo żałuję. No niestety, nie zagrali tak, jak się spodziewałem. Kibice zawsze są z Arką.
7: Usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu po południu, na południowym zachodzie i północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna 12-14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum i 23 na Podlasiu i Polesiu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: RMF Classic. Wśród gwiazd.
16: Tu Joanna Kulik.
17: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
18: Je suis Alexandre Desplat.
19: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Aaron Zygman i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Przebłysk geniuszu, magazyn Głos Natury w RMF Classic, teraz geniusz naukowców w kontekście badań nad naturą przebywania na łonie natury. No i oto wyniki. Dbanie o kontakt z naturą ma związek z wyższym zadowoleniem z życia. Niby to wiemy, ale oto twarde dowody naukowe. Naukowcy przeprowadzili badanie z udziałem ponad 50 tysięcy osób w wieku od 18 do 99 lat. Badania prowadzono w 58 krajach i badano związki między kontaktem z przyrodą i zadowoleniem z życia. To jest największe tego rodzaju międzynarodowe badanie. I pokazało ono, że kontakt z naturą pomaga ludziom kształtować bardziej pozytywny obraz własnego ciała. I właśnie ta większa akceptacja ciała odpowiada za wyższy poziom zadowolenia z życia. Co istotne, te zależności dotyczą osób w każdym wieku i o każdej tożsamości płciowej. Opiera się to na dwóch mechanizmach. Po pierwsze, kontakt z naturą wiąże się z większą życzliwością wobec samego siebie. To przekłada się na większą akceptację ciała i wyższe zadowolenie z życia. Natura sprzyja tak zwanemu wyciszeniu poznawczemu. Łagodne obrazy, dźwięki, bez przeciążenia umysłu. To też pomaga okazać sobie więcej życzliwości. Po drugie, spędzanie czasu na łonie natury pomaga ludziom odzyskać siły psychiczne. Zatem jak najczęstszego kontaktu z naturą życzymy. Magazyn Głos Natury RMF Classic podpisuje się pod wynikami badań w 100%, a my nawiązujemy muzyczne połączenie z naturą, ponieważ teraz w RMF Classic fragment ścieżki dźwiękowej z przyrodniczego dokumentu zatytułowanego Dynastie.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Muzyka z serialu Bridgertonowie trzeciego sezonu, a to RMF Classic, magazyn Głos Natury i to nie jest kaczka dziennikarska, to fakt. Warszawskie kaczki mandarynki to rekordzistki podróży. Badania tych kaczek wykazały, że jeden z samców doleciał nawet do Szkocji. Dlaczego te ptaki odlatują tak daleko? Wyjaśnia to ornitolożka Fatima Hayatli, współautorka badań nad mandarynkami z warszawskich parków. Z ornitolożką rozmawiał, o te podróże dopytywał reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Fatimo, okazuje się, że warszawskie mandarynki są miłośniczkami dalekich podróży. Rekordzistka doleciała nawet do Szkocji, na Wyspy Brytyjskie. To jest 1600 kilometrów od Warszawy. Co to oznacza? To znaczy, że wcześniej nie wiedzieliśmy, że te kaczki tak daleko potrafią latać? Czy akurat te nasze mandarynki warszawskie są tak wyjątkowe?
2: Tutaj trzeba poruszyć parę kwestii. Po pierwsze to, że nasze warszawskie mandarynki od wielu lat zwiększają swoją liczebność i w tym momencie mamy powiedzmy około 2 samców na 1 samicę, więc nie każdy samiec tą swoją samicę zdobędzie. I te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. I z tego, co obserwujemy, bo to jest właściwie ten szkocki, powiedzmy, samiec, ten, co poleciał sobie do Szkocji, to jest 5. samcem mandarynki polskiej, który został stwierdzony za granicą. A w międzyczasie okazało się, że jeszcze w Norwegii mamy 6. kraj odwiedzony przez nasze mandarynki. No to widzimy taki termin, że one tam lecą tak jakby już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie, dlatego że są tam stwierdzane mniej więcej od kwietnia do, powiedzmy, września czy też sierpnia.
1: Proszę jeszcze tylko powiedzieć, co to znaczy na pierzenie?
2: Pierzenie to znaczy na zmianę piór. Każdy ptak co roku musi wymienić swoje pióra. Jeśli chodzi o kaczki, no to one robią to całkowicie i samce zaczynają się pierzyć naszych mandarynek. Przede wszystkim obserwujemy, że już od połowy maja one zaczynają zmieniać szatę godową na szatę spoczynkową.
1: Jak rozumiem, te mandarynki, one wyjeżdżają z Polski w poszukiwaniu partnerek, tak?
2: Tak jest, przy czym trudno mówić tutaj o tym, że poszukują wtedy partnerek, dlatego że toki u kaczek rozpoczynają się jesienią, a my zauważamy powroty tych ptaków, które poleciały właśnie na wiosnę i lato, zauważamy właśnie jesienią, czyli mniej więcej jak tylko zdobędą znowu swoją szatę godową po okresie pierzenia, no to one przystępują do toków, a te toki mają miejsce mniej więcej od października, więc one znowu wracają, żeby znaleźć sobie partnerkę, znowu wracają do Polski. Nie wiem, czy można powiedzieć, że one sobie lecą na północ, na ptasie spa. Natomiast no, obserwujemy tutaj taki wzór, że one lecą sobie wiosną i wracają jesienią do Polski.
0: Mówiła Fatima Hayatli, ornitolożka z Wydziału Biologii i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, jedna z badaczek warszawskich mandarynek. My polecimy sobie ścieżką dźwiękową do Miami. Za chwilę muzyka z serialu Policjanci z Miami. Muzyka, którą napisał Jan Hammer, ale jeszcze słyszymy się niebawem z kukułkami, bo to jest magazyn Głos Natury w RMF Classic w każdy wtorek do 18:00.

0: Reklama.
1: Polewaj Miami słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni. Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
2: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
11: Rossmann. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: reclamă. Bov Media Expert
1: Animaș. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
0: Po reklamie.
18: To jest RMF Classic. Minęła 16. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński. Parlament.

0: Europejski będzie dziś debatował o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Z wnioskiem o włączenie takiej dyskusji do agendy trwającej sesji plenarnej wystąpił Michał Kobosko.
1: Wiadomo, że taki sygnał pod tytułem Amerykanie wyjeżdżają z Polski, wyjeżdżają z Europy, no niestety, ale musi być odbierany, czy może być odbierany jako forma zachęty dla Rosji, żeby realizowała dalej idące plany agresji przeciwko krajom europejskim.
2: Jaki sygnał z Parlamentu Europejskiego zatem powinien pójść?
1: Chcemy, żeby to był sygnał solidarności europejskiej, jedności, wspólnego myślenia.
0: Usłyszał od europosła w Strasburgu nasz reporter Paweł Konieczny. Dyskusja ma zostać włączona w popołudniowe wystąpienie szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. Komercyjne zapasy ropy na świecie powoli się kończą. Międzynarodowa Agencja Energetyki ostrzega, magazyny mogą stać się puste już w ciągu nie miesięcy, lecz tygodni. Wszystko przez zakłócenia w dostawach ropy w związku z blokadą cieśniny Ormuz. Co jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy?
3: Zapasy będą kurczyć się coraz to szybciej, ale nie oznacza to, że ropy za chwilę zabraknie zupełnie. Rzeczywiście zapasy się wyczerpują, ale te komercyjne oraz państw zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energetyki.
4: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
3: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek. Jego zdaniem realne są dalsze podwyżki ceny ropy do poziomu $130 za baryłkę. Tak wysoki poziom prawdopodobnie ograniczyłby popyt na ropę, bo byłaby zbyt droga. Wtedy zapasy magazynowe zaczęłyby kurczyć się zdecydowanie wolniej.
0: Przewiduje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
0: Dziś na 79. Międzynarodowym Festiwalu w Cannes dwa najnowsze filmy znanych reżyserów, którzy z góry uważani są za faworytów tegorocznego konkursu.
6: Gwoździem krańskiego programu są dzisiaj Gorzkie Święta, komediodramat kultowego już hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara, który w przeszłości otrzymał już w Cannes między innymi nagrodę dla najlepszego reżysera, był też już szefem jury, ale nigdy jeszcze nie zdobył Złotej Palmy. Zdanie francuskich mediów tegoroczni jurorzy mogą więc chcieć w cudzysłowie nadrobić to zaniedbanie. Światową premierę ma też dziś na festiwalu nowy dramat mieszkającego we Francji znanego rosyjskiego reżysera Andrzeja Zwiagincewa pod tytułem Minotaur z wojną w Ukrainie w tle, wojną, przeciwko której ten twórca protestuje.
0: Zapowiada nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Metallica zagra dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Do tej pory koncertowali już w naszym kraju kilkanaście razy, ale nigdy dość. Fani zespołu od rana widoczni są na ulicach Katowic i Chorzowa. Najpierw kupują pamiątki w specjalnym sklepie uruchomionym przy spotku, a potem jadą na stadion, niektórzy całymi rodzinami.
7: Będzie dobry show.
8: To spełnienie marzeń?
7: Dla mnie jak najbardziej, spełnienie marzeń, bo od lat czekałem, żeby przyjechali. Się doczekać nie mogłem. No i się udało.
8: Skąd jesteście?
9: Słowakia.
8: Specjalnie na Metallicę?
10: Ano, specjalnie na Metallicę przyszli.
8: Dlaczego się lubi ten zespół?
10: Kwoli synowi. Syn jest wielki fanusik Metallicy.
8: Rodzinnie?
10: A tak, ano.
8: To kto idzie bardziej na koncert, tata czy dziecko?
11: Córka. Tata gościnnie. Tata typowo gościnnie jako obstawa, nic więcej. Widać nawet po ubiorze.
0: Z większymi i mniejszymi sympatykami Metallicy w Katowicach rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Dziś może nas jeszcze złapać przelotny deszcz po południu na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie kraju, miejscami burze, maksymalnie 23 stopnie na Podlasiu i Polesiu. Jutro początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu w zachodniej i centralnej części duże, tam przelotne opady deszczu i możliwe burze, maksymalnie 23 stopnie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
14: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
15: Cześć, tu Igor Herbut z Kupy Lemon.
16: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
17: Mówi Tomasz Organek.
18: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

11 minut po 16, magazyn Głos Natury. Idziemy razem ścieżką dźwiękową. Prowadzi nas najpiękniejsza muzyka filmowa, a wśród tytułów, które wkrótce... Wyspa Psów, muzyka Aleksandra Desplat, Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, tu też się spotkamy, poprowadzi nas ścieżka, którą napisał Ennio Morricone, czarodziej muzyki filmowej Alan Menken, Piękna i Bestia także, a już teraz Roy Orbison i Pretty Woman.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
0: Lidl.
6: To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: odgłosy wiosny Johanna Strausa II, a to RMF Classic i odgłosy natury. Magazyn Głos Natury w każdy wtorek do godziny 18, o 16.30 ścieżką dźwiękową, najczęściej w towarzystwie psa Rio, prowadzi nas Karol Kosiorowski, dziennikarz i psi behawiorysta prowadzący psiodcast w RMF FM, zapraszający też gości. A gościnią tego spotkania jest Dorota Sumińska, lekarka weterynarii, autorka książek, poradników, propagatorka dobrego zachowania wobec wszystkich zwierząt, dużych i małych, rasowych i nierasowych.
1: Przyszedłem z Rio, a ty mówisz, a dlaczego to jest pies rasowy? No i się zaczęło. Ja oczywiście też...
2: tak źle nie było.
1: To prawda. Ja też promuję adopciaki, wiem, że to jest bardzo ważne, ale uważam też, że jakby psy rasowe...
2: Nie są winne, że są rasowe, ja ci od razu mówię.
1: To po pierwsze, a po drugie uważam, że nie powinny zniknąć z naszego świata, no bo mają wspaniałe predyspozycje do tego, żeby robić konkretne rzeczy.
2: Wszystkie psy mają.
1: No wiesz, ale na przykład Rio...
2: Ja cię zapraszam do moich psów, bardzo rasowych wszystkich. Zobaczcie, jakie mają predyspozycje. Co prawda, jeden ma 23 lata, ale jeszcze działa znakomicie.
1: No dobra, no to powiedz, w ogóle byś skasowała psy rasowe.
2: Dla mnie wszystkie psy mogłyby być rasowe. Naprawdę. Mówię z ręką na sercu. Mogłyby być wszystkie rasowe, pewne rasy bym wykluczyła ze względu na kalectwo, jakie, bo to uważam, że nie powinny istnieć, bo to są biedne, chore istoty, które się zmusza do życia.
1: Brak cefaliczne na przykład.
2: Oczywiście, bo to jest śmieszne, to ma się męczyć całe życie, więc to bym wycofała. Natomiast dla mnie mogłyby być tylko rasowe psy, pod warunkiem, że nie będzie tego cierpienia i tej bezdomności umierającej w okropnych warunkach. Gdyby tego nie było, same mogą być rasowe.
1: Ale poczekaj, rasowe pod kontrolą i też jakoś uregulowane, dlatego że jest tyle pseudo-hodowli,
2: ale gdybyśmy to uregulowali, wiem, ale musisz pamiętać jeszcze jednej rzeczy. Bardzo wiele zarejestrowanych hodowli nie różni się od pseudo-hodowli. Oczywiście to wszystko powinno być uregulowane, powinna być zlikwidowana bezdomność w ogóle. Dla mnie... tylko mogą być takie, tylko że to musi być regulacja, to musi być kontrolowane. Te psy muszą mieć robione badania genetyczne. Naprawdę tak. I wtedy były tak, żeby one były zdrowe. Przede wszystkim zdrowe. Dlatego, że produkcja kalek to naprawdę nie jest sposób na leczenie ludzkich jakichś potrzeb posiadania zabawki.
1: Ale często też jest tak, że ktoś spotyka się z hejtem albo niezrozumieniem, kiedy widzimy, że pies rasowy, po którego ktoś pojechał do Szwajcarii albo jeszcze dalej, a ma to sens, dlatego że często chcemy mieć jak największą gwarancję, żeby ten pies rasowy
2: ale
1: był
2: to nie
1: właśnie
2: jest samochód.
1: Zdrowy. Ale wiesz, o co chodzi?
2: Nie, dlatego że idę do schroniska i biorę najbardziej chorego, bo muszę mu pomóc. I to jest ta odpowiedzialność. I zamiast jechać do Szwajcarii, trzeba iść do schroniska i zapytać, który pies jest w najgorszej sytuacji i tego zabrać.
0: Mówiła Dorota Sumińska w rozmowie z Karolem Kosiorowskim, dziennikarzem, psim behawiorystą, którego możecie spotkać także w Psiodcaście w RMF FM, na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych. A teraz Aleksandr Desplat zabierze nas ścieżką dźwiękową na Wyspę Psów.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.

Za kwadrans 17, my wędrujemy ścieżką dźwiękową RMF Classic. Wśród takich tytułów jak Skyfall będzie piosenka, którą zaśpiewa Adele, Baby Driver, muzyka z filmu wkrótce i Greg Zorba, a teraz zapraszam na ścieżkę dźwiękową filmu Diabeł ubiera się u Prady i to jest nowość na naszej antenie.

Greg Zorba, a my na ścieżce dźwiękowej RMF Classic za 9 minut 17 i jak słychać, tanecznym krokiem zmierzamy w stronę najważniejszych faktów, a te o 17 przedstawi Grzegorz Jasiński w faktach m.in. relacja z Międzynarodowego Festiwalu w Cannes.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super, kiedy płyniemy?
0: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Po reklamie.
8: Zapraszam do RMF Classic. Minęła 17 i czas na najważniejsze fakty. Ostatnie dziś wydanie, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
9: Wycofanie 5000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych z Europy nie pokrzyżuje planów obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przekonywał na konferencji prasowej w Brukseli najwyższy dowódca NATO, Amerykanin generał Aleksiusz Grynkiewicz.
10: As the European pillar of the alliance gets stronger,
9: w miarę jak europejski filar wojskowy staje się coraz silniejszy, Stany Zjednoczone zyskują możliwość ograniczenia swojego kontyngentu. Skupią się na tym, by zapewnić sojuszowi te krytycznie ważne zdolności, których Europejczycy jeszcze nie mają, wyjaśniał.

0: generał Grynkiewicz. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, potwierdza minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokurator generalny czeka teraz na rozstrzygnięcie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy. Waldemar Żurek chce też ustalić, w jaki sposób 10 dni temu polityk PiS wjechał do Stanów Zjednoczonych, jaki ma tam status, a także kto i w jaki sposób udzielił mu zgody na pobyt. W tej sprawie wystąpił do naszego MSZ i amerykańskiego ambasadora.
1: Na pewno będziemy też drogą dyplomatyczną ustalać, czy rzeczywiście Ziobro ma jakiś specjalny parasol polityczny w Stanach Zjednoczonych i dlaczego.
0: Waldemar Żurek zapowiedział też, że podejmie próby unieważnienia paszportu Zbigniewa Ziobry. Jutro natomiast minister sprawiedliwości ma spotkać się z prokuratorem generalnym Węgier, by porozmawiać z nim o tym, gdzie może znajdować się teraz Marcin Romanowski. Wielką manifestację w Warszawie zapowiadają funkcjonariusze służby więziennej. Jak dowiedział się reporter RMF FM, 10 czerwca planują demonstrować głównie przed siedzibą Ministerstwa Finansów. To protest przeciwko zmianom w wypłatach wynegocjowanych z końcem roku świadczeń mieszkaniowych. Więziennicy czują się oszukani przez rząd.
2: Są wyjątkowo oburzeni, tym bardziej, że świadczenia mieszkaniowe w ustalonej w porozumieniu wysokości były im już wypłacane od początku roku. Nie godzą się na zmniejszenie tych kwot, mówił mi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
3: Przypomnę, że już wielu pobrało sobie różnego rodzaju hipoteki, płacąc tego świadczenia mieszkaniowego, między innymi właśnie kredyty, więc absolutnie związek zawodowy nie daje na to zgody.
2: Ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że 16 tysięcy funkcjonariuszy straci na zapowiadanych przez resort finansów w zmianach średnio po 300 zł miesięcznie. Najwięcej w Kielcach po 500.
0: Wylicza nasz reporter Krzysztof Zasada.
4: Postaw na fakty RMF Classic.
0: Uzależnieniami behawioralnymi zajmiemy się jutro w cyklu Twoje zdrowie w faktach. Są coraz częstszym problemem i są bardziej podstępne niż uzależnienie od substancji takich jak tytoń czy alkohol. Kompulsywne jedzenie, zakupoholizm czy hazard mogą rozwijać się latami.
5: Pierwsze często konsekwencje to konsekwencje albo finansowe w przypadku na przykład pacjentów uzależnionych od hazardu, albo takie konsekwencje właśnie psychospołeczne związane z zerwanymi relacjami. Zaczynam tracić dawne zainteresowania, pasje, problemy w pracy, problemy z koncentracją, z uwagą i wszystko zaczyna się kręcić wokół czynności.
6: Czy to jest tak, że tych uzależnień jest coraz więcej, bo mamy łatwiejszy dostęp, są na wyciągnięcie ręki, nie muszę biegać po sklepach, tylko usiądę z telefonem i mogę robić zakupy.
5: Na przykład kupują i od razu anulują te zakupy, bo najbardziej atrakcyjny jest sam mechanizm kupowania, czyli to, że on mi daje jakąś chwilową ulgę, chwilową gratyfikację, reguluje emocje.
0: Tłumaczy dr Roman Solecki, psychoterapeuta uzależnień, z którym rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Dziś maksymalnie 23 stopnie na Podlasiu i Polesiu. Możliwe przelotne opady deszczu na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie, miejscami burze. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Również możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni do 23.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
9: Hi, this is Sting.
10: Hi, I'm Ed Sheeran.
11: Hey, this is Justin Hurwitz.
12: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
8: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

11 minut po 17, to jest RMF Classic i takie miejsce na ścieżce dźwiękowej, gdzie muzyka z filmu Baby Driver spotyka się już za chwilę z tematem z serialu Biuro. A to oznaczać może tylko i wyłącznie, że czas opuszczać biura i miejsce pracy i ścieżką dźwiękową RMF Classic udać się w wybranym kierunku do domu, czy też tam, gdzie serce, oczy i uszy poniosą. My chętnie będziemy Wam w tej drodze towarzyszyć.

0: reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: 17.30 to jest RMF Classic i magazyn Głos Natury, a to zaproszenie do świata natury w kontekście filmowym. Filmy 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity od dziś do 1 czerwca można oglądać online. Hasłem tegorocznej edycji były poszukiwania i hasło to odnosi się do poszukiwania właściwej formy opowiadania o rzeczywistości, ale też poszukiwania solidnej, sprawdzonej wiedzy o świecie. Jedna z festiwalowych sekcji to klimat na zmiany i ta sekcja przynosi nam wiedzę o naturze, o zmianach w niej, o zagrożeniach, a także o sposobach, aby ten świat naprawić i innych modelach życia, bardziej w zgodzie z naturą. Znajdziemy tu takie filmy jak Był sobie śnieg, Sekretne życie roślin. To film, który opowiada o języku zapachów, dzięki któremu rośliny ostrzegają się nawzajem przed zagrożeniami. Jest też film, który opowiada o rodzinie ze wschodniej Szwajcarii, która przez 25 lat żyła na morskim jachcie. Rodzina w modelu 2 plus 6. Obpłynęli kulę ziemską wiele razy, starając się żyć w harmonii z naturą, opowiadając o różnych miejscach na Ziemi. W tej sekcji znajdziecie także Simonę. Bohaterką tego filmu jest Ida Matysek, cioteczna wnuczka Simony Kossak, która jedzie do Puszczy Białowieskiej, porządkuje zdjęcia, odkrywa tajemnice rodzinne i odkrywa świat pradawnej puszczy. Także takie bogactwo online w ramach 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity do 1 czerwca.
1: Głos Natury w RMF Classic.

0: reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.

Za 18 minut 18, a ja zapraszam do RMF Classic. Idziemy razem ścieżką dźwiękową. O 18 ekonomiczne podsumowanie dnia, a potem rozpoczniemy rozgrzewkę przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Tę rozgrzewkę prowadzi Jadwiga Polus. Wcześniej między innymi Rod Stewart zaśpiewa, będzie także muzyka z filmu Tango, a teraz fantazja na temat Green Leaves. Autorem tej kompozycji jest Ralph Vaughan Williams, a wykonanie Orpheus Chamber Orchestra.

To był fragment z koncertu podwójnego D-moll Jana Sebastiana Bacha, a to jest RMF Classic za 9 minut 18. O 18, jak zapowiadałam, Michał Zieliński i ekonomiczne podsumowanie dnia. A w tym podsumowaniu między innymi widmo podwyżek, czy one nam grożą, podwyżka paliw, czy nam grozi, ale tu mogę podzielić się dobrą wiadomością. Szykuje się obniżka kaw, a jest to jakby nie było pracowe paliwo. Kawy będą tanieć, ponieważ jakiś czas temu osiągnęły rekordowe ceny na kawowych giełdach. Co jeszcze? Więcej w ekonomicznym podsumowaniu dnia o godzinie 18, czyli już za chwilę, potem ścieżką dźwiękową w rytmie rozgrzewki przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej poprowadzi nas Jadwiga Polus. A ja dziękuję. Do usłyszenia. Ula Urzędowska.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: a i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Tu RMF Classic, dochodzi godzina 18. Zapraszam na aktualności ekonomiczne dnia, które przygotował Michał Zieliński.
2: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
3: Na początek o widmie podwyżek ceny żywności. W ślad za ropą z powodu wydarzeń na Bliskim Wschodzie mocno podrożał gaz, a to oznacza droższe nawozy. Od początku roku zdrożały one o około 70%. To mocno podnosi oczywiście koszty produkcji rolniczej, więc jedzenie też może być znacząco droższe. Komisja Europejska ma wobec tego plan na rzecz nawozów. Szczegóły tego planu poznała nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgi. No.
4: Na dzisiaj brak konkretów, bo według Komisji Europejskiej rolnicy mają zapasy nawozów. Rezerwa kryzysowa to tylko 200 milionów euro na całą Unię, a jej wzmocnienie nastąpi dopiero latem. Ewentualne dopłaty muszą pochodzić z budżetów krajowych lub przesunięć w obecnych funduszach rolnych. Zapowiedzi dotyczące darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla zakładów azotowych i możliwego transferu tych środków do rolnictwa pozostają na razie bardzo ogólne.
3: Za to kawa nareszcie tanieje. Za funt standardowej arabiki płaci się na giełdzie w Nowym Jorku $2.60, a jeszcze pod koniec zeszłego roku cena była na historycznie wysokich poziomach powyżej $4 za funt. Kawa tanieje, bo od wojny na Bliskim Wschodzie, podwyżek cen energii i transportu ważniejsza okazuje się być pogoda. Według prognoz zbiory w tym roku będą wyższe o 10% niż w ubiegłym. Spadek cen kawowego surowca o 1/3 nie przełoży się w taki sam sposób na ceny kawy gotowej, ale w naszych sklepach powinno być taniej. Droższe natomiast już jutro będą paliwa. Urzędowy cennik wyznacza cenę benzyny 95 na poziomie o 10 groszy wyższym niż dziś. Jeśli chodzi o diesla, to podwyżka wynosi aż 15 groszy. Kurs euro dzisiaj bez zmian, 4,35 zł, dolar drożeje do 3,67 zł. Na giełdzie w Warszawie wciąż trwa huśtawka, dzisiaj był czas na spadki. WIG20 w dół o ponad 1,5%. Władimir Putin już wylądował w Pekinie.

0: Podczas dwudniowych rozmów z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem ma między innymi wrócić temat budowy potężnego gazociągu Siła Syberii 2. Na razie Chiny i Rosja nie mogą się porozumieć w kluczowej sprawie cen surowca w tym kontrakcie. Sosnowiec może wyznaczyć nowy standard maluszkowego. Przy narodzinach trzeciego dziecka oraz kolejnych rodzice mają dostać 10 tysięcy złotych. Jeśli zaproponowany przez prezydenta Sosnowca projekt uchwały zyska akceptację miejskich radnych, to świadczenie ruszy od września, bez kryterium dochodowego. Celem tego rodzaju świadczeń jest przede wszystkim złagodzenie spadku liczby ludności. Sosnowiec, tak jak kilka innych miast województwa śląskiego, jest wyjątkowo wręcz dotknięty wyludnieniem. W latach 80. i jeszcze pierwszej połowie lat 90. to główne miasto Zagłębia miało ponad ćwierć miliona mieszkańców, a dziś 180 tysięcy.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
2: Wtorkowe wieczory na falach RMF Classic to czas słuchania muzyki filmowej z listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Nowości, utwory, które waszymi głosami najwyżej znalazły się w notowaniu, ale także te z końcówki notowania. Będziemy sięgać także po nowości, które czekają na wasze głosy. Zaczniemy od miejsca 17. Ed Sheeran, utwór Drive z filmu F1, Jadwiga Polus. Witajcie.

Spodobała Ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Muzyka Daniego Elfmana do filmu Duża Ryba, wcześniej Czekolada z muzyką Rachel Portman.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.
0: No i czas na utwór, który waszymi głosami powraca do każdego kolejnego datowania od czasu, kiedy pojawił się w naszej poczekalni. Mowa o muzyce do filmu anime, japońskiej animacji Spirited Away w Krainie Bogów. Joe Hisaishi i jego temat The Return, aktualnie na miejscu 13 notowania 549 z 17 maja. Posłuchajcie tego tematu, jeśli wciąż chcielibyście zatrzymać go wśród najlepszej dwudziestki. Waszym zadaniem jest zagłosować na swoich faworytów. Zachęcam do tego, byście wybrali najlepsze utwory tego tygodnia na naszej podstronie rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. W sobotę po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: Muzyka Chiliego Gonzaleza to był utwór Advantage Points. Grał na fortepianie Sebastian Knauer, a towarzyszył artyście NDR Radio Filharmonii. Prowadził Michael England. Wcześniej utwór Piotra Czajkowskiego, fragment baletu Jezioro Łabędzie.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.
0: A w aktualnym notowaniu 549 odnajdziecie muzykę, którą wysłuchaliśmy w znakomitych wykonaniach w czasie 19. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej. Jest utwór Mika Giacchino do serialu Pingwin na miejscu 5, na miejscu 4 muzyka Volkera Bertelmana Hauszki z filmu Ballada o drobnym karciarzu. Jest także muzyka do Białego Lotosu, Cristobala Tepi de Vira, czy piosenka Daydream in Blue z serialu Rozdzielenie. A więc echa zakończonego Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Powspominajmy, jeśli macie ochotę, zapraszam do korespondencji jadwiga.polus@rmfclassic.pl. A teraz już utwór z poczekalni listy Daft Punk, Tron Dziedzictwo. Głosować możecie poprzez specjalny serwis na rmfclassic.pl.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie kina oraz po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek wysłuchamy gorącej premiery, czyli wybrzmią tematy Ludwika Goransona do nowego tytułu ze świata Gwiezdnych Wojen, filmu Mandalorian i Grogu, choć nie będzie to tego dnia jedyna Star Warsowa propozycja. Do tego twórczość N. Chmielewski, czyli kompozytorki o polskich korzeniach, wizyta na festiwalu walów Cannes, a także pewna wyjątkowa muzyczna perełka. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już w czwartek po 18:00 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie RMF Classic.
3: RMF Classic. Twój spokojniejszy kawałek dnia.

0: muzyka Michała Glinki, uwertura do opery Rusłan i Ludmiła. Wykonanie orkiestry Kirowa prowadził Walery Giergiew. Słuchajcie, RMF Classic, wtorkowy wieczór to czas, w którym przesłuchujemy utwory z poczekalni listy przebojów muzyki filmowej. Wśród nowości muzyka, o którą ostatnio upomnieliście się drogą mailową. Wróciłam więc do dyskografii Abla Korzeniowskiego. Zawsze porywająca, zawsze zachwycająca i ponadczasowa. Mam dla Was w poczekalni muzykę z filmu Samotny mężczyzna. Głosować możecie jak zawsze, całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, o każdej porze. Zapraszam do współtworzenia kolejnego notowania.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Minibus oraz Pro Ace City Verso rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: Po reklamie.
16: Legendarne tematy filmowe w jednym miejscu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Bryan Adams w filmowej piosence, a wcześniej muzyka z drugiego sezonu serialu Łowczynie. Wkrótce na naszych falach The Avengers i muzyka Alana Sylwestriego, pojawi się również muzyka do filmu Okręt. A już teraz jeden z waszych ulubionych tematów, który od wielu tygodni nie opuszcza podium listy przebojów.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Liderzy ostatniego zestawienia.
0: No i to będzie utwór, który doskonale znacie, ociepli wasze serca z pewnością i przypomni najpiękniejsze kadry światowej klasy. Cinema Paradiso z muzyką Ennio Morricone. Wasz numer jeden aktualnego 549 notowania.

Według was to był najpopularniejszy temat filmowy w ostatnim notowaniu listy przebojów muzyki filmowej. Od was zależy, czy pozostanie na pierwszym miejscu. Głosowanie trwa non-stop na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku matki artystki, które mają swój festiwal w Krakowie, Mamy Wolne, opowiedzą nam w poranku o tym, co jest ważne w łączeniu życia rodzinnego z działalnością twórczą. Będzie też spotkanie w teatrze z Iwoną.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
5: Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Po reklamie.

0: Była to muzyka Floriana Chrysla, utwór Uwertura, wykonanie pod batutą Beda Palmera, grała NDR Radio Filharmonii, a wcześniej słynny kanon D-dur Johanna Pachelbela. W RMF Classic czas, by sięgnąć po nowość z poczekalni LPMF-u, nowość od czasu kinowej premiery, muzyka Daniela Pembertona z filmu Projekt Hail Mary, a więc sięgamy gwiazd, kosmosu i robimy głębokie ucho w stronę wiernych czytelników i fanów kina science fiction. Możecie oddać głos i sprawić, by Daniel Pemberton i jego muzyka powróciła do najlepszej dwudziestki tygodnia.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: ciekawe!
1: Co za numer?
0: Co ciekawe?
1: Ciekawe!

0: Muzyka Franciszka Schuberta zabrzmiała Impromptu Gesz Dur, opus 90, numer 3, a grał Christian Zimmermann. Wcześniej menuet G-dur Ludwiga van Beethovena. Do godziny 20 na pewno usłyszycie temat Aleksandorta z filmu Uwierz w ducha. A teraz utwór z listy przebojów muzyki filmowej, bo słuchacie wciąż rozgrzewki do kolejnego datowania głównego. Teraz czas na piosenkę Lumière, a więc Światło w wykonaniu Alice du Port-Percier. Muzykę skomponował Laurent Testard, a muzyka pochodzi z gry wideo Clair Obscur, Ekspedycja 33.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sprawdź to sam, czekaj dał, kusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
8: RMF Classic. Muzyka, która przynosi dobry humor.

0: To była muzyka Nigella Hessa, jedna z najpiękniejszych partii skrzypiec napisanych dla wielkiego ekranu. Zagrał Joshua Bell, pochodzi z filmu Lawendowe Wzgórze. Tu RMF Classic na naszej ścieżce dźwiękowej, niebawem muzyka Davida Fleminga do filmu Superman. Usłyszycie wcześniej także słynną piosenkę Never Tear Us Apart zespołu In Excess. Ale wcześniej sięgam po utwór, który przypomni wam wyjątkowy wieczór koncertowy w Krakowie w czasie 19 FMF-u, który wydarzył się w czwartek w minionym tygodniu, kiedy to przy fortepianie zasiadł sam kompozytor, by zagrać dla nas ten piękny motyw miłosny przy fortepianie z filmu Pretty Woman. Mowa oczywiście o Jamesie Newtonie Howardzie, gwieździe tegorocznej edycji festiwalu. Posłuchajmy Pretty Woman, wasze miejsce 9.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Reklama.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
2: Po reklamie.
13: RMF Classic. I wszystko ma swój rytm.

0: Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta to był fragment koncertu fortepianowego C-dur nr 21. Grał Krystian Zacharias, towarzyszyła muzykowi Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego, a prowadził David Zinman. W sprawie Mozarta dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy lubią eksperymenty z muzyką klasyczną. Otóż znany amerykański muzyk, kompozytor i prawdziwy człowiek orkiestra John Batiste, także laureat Oscara w dziedzinie muzyki filmowej, wydaje nową płytę zatytułowaną Black Mozart. No i możecie się spodziewać bardzo ciekawych aranży muzyki Mozarta. Zapraszam Was jutro na wieczór nowości muzycznych. Zaprezentuję pierwszy singiel, który promuje ten krążek. A teraz czas na kolejny utwór z aktualnego notowania, który chyba nie potrzebuje wielu słów zapowiedzi. Wasze miejsce siódme.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

To jest jedna z takich piosenek, którą śpiewamy od początku do końca o budzeniu o północy, prawda? Długość dźwięku samotności na naszych falach Artur Rojek w wersji koncertowej. No i od razu wspaniała atmosfera. Wcześniej muzyka Hansa Zimmera do filmu Incepcja. Wkrótce Belfast i temat Love Affair. Będzie również temat Aleksandra Despla do filmu Tajemnica. Potem nasza wieczorna lektura. A już teraz utwór z miejsca 29 aktualnego notowania. To jest muzyka, która w sposób wyjątkowy współgra z obrazem, jest niemal równorzędnym aktorem każdej kolejnej sceny. I chodzi oczywiście o muzykę Maxa Richtera do filmu Hamlet w reżyserii Chloe Zhao. Przypomnę wam temat Of the Undiscovered Country.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Wie pan, co mówili niektórzy starsi przełożeni, gdy dziecko się już urodziło i nie miałyśmy go z kim zostawić w domu? Że powinnyśmy pamiętać, że dziecko najlepiej usypia się nad gazem.
2: Ola. Latami ukrywali przede mną zapisy stanowiące, że jako matka dziecka do lat 12 podczas stanu podwyższonej gotowości nie jestem zobowiązana zostawać dłużej w pracy.
1: Ania. Nie obchodziło ich, że pracownica ma dziecko. Mężczyźni mieli żony, one często zostawały w domu i się wszystkim zajmowały. Dla nich problem opieki nad dzieckiem właściwie nie istniał. A ponieważ dla nas wręcz przeciwnie, niektórzy przełożeni uważali to za kolejny argument, aby traktować nas jako gorsze, mniej nadające się do pracy. A przecież wszystko ogarniałyśmy. Znajdowałyśmy rozwiązania i pracowałyśmy tak samo jak faceci. Warszawa. Ewa. Przyznaję, że zapominałam o medalach. Mój tata zawsze oglądał odznaczenia, które dostawałam. Wertował legitymację, był dumny. Po roku 1990 zostałam w służbach specjalnych, a wiele lat później, przed samą emeryturą, przeszłam do innej formacji, gdzie na porządku dziennym były mundury. Krawcowa mi takowy uszyła. Przyszłam do pracy, a szef pyta: a gdzie baretki? To wróciłam do krawcowej, ona mi to wszystko poprawiła i gdy przyszłam znów do pracy, chodziłam już zupełnie inaczej, z wypiętą dumnie piersią, bo okazało się, że kolekcja wygląda całkiem imponująco. Praca w obserwacji była dla mnie dużym wyzwaniem. Początkowo czułam się trochę zagubiona, niewiele umiałam. Po paru miesiącach było lepiej, pojawiali się kolejni młodzi ludzie, a ja byłam już te kilka miesięcy mądrzejsza od nich. Ostro dawali nam w kość najstarsi kierownicy zmiany, ale w miarę możliwości radziliśmy sobie z nimi w grupie siła.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: a i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
4: Tutaj seans nie kończy się po napisach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Piosenkę z Tobą chcę oglądać świat śpiewał duet Zdzisława Sośnicka, Zbigniew Wodecki. Wcześniej usłyszeliście muzykę Dirka Brosse do filmu Koniec defilady. A niebawem popłyną nuty z filmu Kill Bill. Pojawi się również muzyka do filmu Lekcje chemii. A teraz jedna z najpiękniejszych partytur, która rozbrzmiewała na Festiwalu Muzyki Filmowej, zwłaszcza z drugiej części, Awatar Istota Wody. To było nieprawdopodobne przeżycie, zwłaszcza gdy mieliśmy okazję usłyszeć światową premierę kilkunastominutowej suity, jaką Simon Franklin przywiózł do Krakowa na festiwal. Wieloletni współpracownik Jamesa Hornera, autora muzyki i brzmienia Pandory. No i właśnie ten temat Jamesa Hornera do Awatara możecie odnaleźć wśród propozycji do LPMF-u na miejscu 18 aktualnego notowania.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku matki artystki, które mają swój festiwal w Krakowie, Mamy Wolne, opowiedzą nam w poranku o tym, co jest ważne w łączeniu życia rodzinnego z działalnością twórczą. Będzie też spotkanie w teatrze z Iwoną.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowid.
3: Po reklamie.
13: RMF Classic. Prawdziwa symfonia emocji.

0: Muzyka Dworzaka to był fragment 8 symfonii wykonania Orkiestry Cleveland'skiej, prowadził Christophe Fondonani. Tu RMF Classic, 21:30, pod gwiazdami, wkrótce piosenka księżycowa. Przypomnimy wam przebój Warius Max sprzed lat, zaśpiewa Anita Lipnicka. A teraz sięgam po muzykę z serialu Biały Lotos i to będzie wspomnienie koncertowego wieczoru na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Podczas gali seriali zabrzmiała muzyka z Białego Lotosu na żywo z udziałem solistki i wspaniałej orkiestry Akademii Beethovenowskiej, która tego wieczoru dała popis swoich umiejętności. I okazało się, że Biały Lotos można wykonać na żywo bez specjalnych elektronicznych usprawnień. Brawo, brawo dla wykonawców. To była naprawdę wyjątkowa, wspaniała chwila móc obserwować, jak ta muzyka dzieje się na żywo. Biały Lotos odnajdziecie wśród propozycji w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. A głosować możecie jak zawsze poprzez naszą stronę na rmfclassic.pl.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie kina oraz po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek wysłuchamy gorącej premiery, czyli wybrzmią tematy Ludwika Goransona do nowego tytułu ze świata Gwiezdnych Wojen, filmu Mandalorian i Grogu, choć nie będzie to tego dnia jedyna Star Warsowa propozycja. Do tego twórczość N. Chmielewski, czyli kompozytorki o polskich korzeniach, wizyta na festiwalu w Cannes, a także pewna wyjątkowa muzyczna perełka. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już w czwartek po 18:00 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

0: To była muzyka Franciszka Józefa Haydna, fragment Symfonii Londyńskiej nr 104, Academy of St. Martin in the Fields, poprowadził Sir Neville Marriner. Wkrótce opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa z muzyką Harry'ego Gregsona Williamsa, a dalej na naszej ścieżce filmowej Amelia z muzyką Jana Tiersena. Pojawi się także Pasja z muzyką Johna Devdaya. A po 22 powtórki naszych najciekawszych programów. Gorąco polecam, zostańcie z RMF Classic. Teraz utwór z poczekalni LPMF-u to aktualnie miejsce 23. Nowość, którą skomponowała i wykonała brytyjska artystka Charlie, pochodzi z filmu Wichrowe wzgórza. Z tej ostatniej wersji filmu. Utwór Chains of Love, a tym utworem mówię już dziękuję za wspólną rozgrzewkę i do usłyszenia w notowaniu głównym. Jadwiga Polus, dobranoc.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 19 maja 1890 roku na świat przyszedł niosący światło Ho. Dzisiaj to nazwa ponad 7-milionowego Saigonu w Wietnamie. O kim mówimy? O Nguyenie Sinh Cung. To on urodził się w środkowym Wietnamie. Nguyen to nazwisko skądinąd bardzo popularne w Wietnamie, taki Nowak lub Kowalski. Nguyenem był, ale imię mu zmieniono na Tat Tanh. Pod takimi personaliami został pomocnikiem kucharza na statku. Pływał po morzach świata przez 3 lata. Potem pracował w kuchni londyńskiego hotelu Carlton. Tam spędził pierwszą wojnę światową. No dobrze, ale taki kucharz miał spowodować zmianę nazwy olbrzymiego miasta? No tak się poukładało, że owszem. U schyłku pierwszej wojny światowej Nguyen przybywa bowiem do Francji. Tam angażuje się w ruch komunistyczny i zostaje członkiem założycielem francuskiej partii komunistycznej. Ta jest częścią Kominternu z siedzibą w Moskwie. Więc w latach 20. Nguyen wyjeżdża tam. Potem jako przygotowany już działacz bolszewicki jedzie do Chin. Tam rozwija działalność wywrotową. Jest nawet chwilowo aresztowany. Już w czasie II wojny światowej organizuje we francuskich Indochinach komunistyczną partyzantkę. Viet Minh walczy przeciw japońskim okupantom. Nie chce być takim zwykłym Kowalskim. Zmienia nazwisko Nguyen na wojenny pseudonim Ho Chi Minh. To znaczy Ho niosący światło. Po klęsce Japończyków proklamuje powstanie komunistycznej, tak zwanej Demokratycznej Republiki Wietnamu. Ale Francuzi znowu chcą mieć tam kolonię. Ho ogłasza więc wojnę Wietnamczyków o samodzielność, ale taką komunistyczną samodzielność. Po klęsce Francuzów pod Dien Bien Phu zostaje przywódcą Wietnamu Północnego i wspiera komunistyczną dywersję w Wietnamie Południowym. Swoje państwo przekształca na wzór sowiecki, wysyła wojska do walki w Wietnamie Południowym, a to państwo z kolei uzyskuje w końcu wsparcie Amerykanów. USA zaczynają bombardowania Wietnamu Północnego. Konflikt będzie wchodził w nową fazę. Kiedy wspierani przez Sowietów komuniści opanują cały Wietnam, będzie już dawno po śmierci Ho Chi Minha. Ta miała miejsce w roku 1969, ale jego legenda będzie rosła, wspierana przez propagandę. W 1976 roku wielomilionowy Saigon otrzyma nową nazwę ku czci dawnego Nguyena i do dzisiaj nazywa się Ho Chi Minh, czyli niosące światło Ho.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Płyty Jowity to propozycja dla każdego, kto kocha wyjątkową, intrygującą i wartościową muzykę. Gatunek nie ma znaczenia. W każdą środę wybieramy jeden album, najczęściej premierowy, i tłumaczę, czemu po niego sięgnęłam. Jeśli jesteście ciekawi moich argumentów, to do usłyszenia. Jowita Dziedzic-Golec.
2: Płyty Jowity. Już jutro po 18.30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Po reklamie.
3: Nie potrzebujesz ekranu, by zobaczyć film. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: To, jak się zaczął wszechświat, fascynuje i fascynowało ludzi od bardzo dawna. Teorię tak zwanego Wielkiego Wybuchu, która jest obecnie teorią dominującą, sformułował w sposób formalny w 1922 roku fizyk Alexander Friedman. Natomiast w 1929 roku potwierdził to obserwacją Edwin Hubble, który pokazał, że galaktyki rozbiegają się właśnie w taki sposób, jakby kiedyś cała materia była w jednym punkcie i tam nastąpił ten tak zwany Wielki Wybuch. Wobec tego teoria Wielkiego Wybuchu jest czymś bardzo dobrze naukowo w tej chwili i astronomicznie uzasadnionym. Natomiast, co zabawne i ciekawe, mianowicie pierwszy pomysł tego, że cały Wszechświat powstał z jednego punktu i ten jeden punkt wybuchając wykreował cały Wszechświat, wprowadził nie żaden naukowiec, tylko Alan Edgar Poe, czyli pisarz, który w 1848 roku, a więc znacznie wcześniej niż teorie fizyków, napisał takie dzieło, które nazywało się Eureka Poemat Prozą. I w tym poemacie prozą Alan Edgar Poe sformułował pomysł, że świat powstał w następstwie wybuchu. No a potem, no cóż, fizycy to po prostu potwierdzili.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kino w roli głównej w RMF Classic. W pozostałych rolach wybitni aktorzy, światowe festiwale, kultowe produkcje, uroczyste premiery, wciągające fabuły, poruszające dokumenty. Kino w roli głównej. Podróż po różnorodnym i inspirującym świecie filmu zabiera Was Magdalena Juszczyk. Już w piątek po 14 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: W normalnej sytuacji Hubert reagowałby szybciej, ale teraz zajmowało mu trochę więcej czasu, by się wysłowić. Nie poczekasz na pogrzeb żony? Zabieram ją ze sobą, odparł Figas. Spaliłem ją i będę trzymał na komodzie. Prokuratura nie miała nic przeciw? Widać nie? Aram wzruszył ramionami, a potem wyciągnął z wewnętrznej kieszeni małpkę i upił łyk. Podał Hubertowi, lecz ten odmówił. Chyba, że wolałbyś, żebym został, bo jestem podejrzany albo coś. Hubert uśmiechnął się. Polubił tego faceta. Chciałbyś się zwierzyć? Wychrypiał. Aram zastanawiał się, krzywiąc się i cmokając. Właściwie to tak, rzekł. Miałem romans z Lindą. Dlatego Stasia wygnała stowarzyszenie z Żurawiej. A potem zaczęła wkręcać się w teorię o mścicielu, które kolportowała Stańczyk. Teraz mi to mówisz? Lepiej późno niż później, nie? Poza tym dopiero teraz znasz prawdziwą twarz Lindy. Jak miałem ci powiedzieć, nie ujawniając jej i siebie? Mam wrażenie, że dzięki niej i ty dowiedziałeś się czegoś więcej o sobie. Wiem, że ci się podobało, mówiła mi. Nie zgodziłbym się z tym, burknął Hubert. Ale skoro teraz wiem więcej, to możesz mi powiedzieć prawdę o wypadku na balkonie? Mówiłem prawdę. Zajmowałem się pękniętą stomią. O lancecie nie wspomniałeś, zauważył Hubert, i mecenasie kołomyjskim. Jakoś się nie składało. Aram machnął ręką i dodał w swoim stylu, szczerze i wprost. Potrzebowałem go. Musiałem milczeć. Teraz niech sam sobie mord radzi. Może jak wyjadę, Linda go przygarnie na stałe. Chyba, że go zamkniecie. Teraz wychodzi na to, że w mieszkaniu poza tobą, Stasią i Jonaszem oraz Englotem było jeszcze kilka innych osób. Mecenas Kołomyjski, Dragan, Linda, a po drugiej stronie ulicy brat Izy Stańczyk i Wasabi. Może ktoś jeszcze? Czy kogoś tam nie było? Kochałem Stasię, odparł Aram.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.